czekasz? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymieniu.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
6: Choć ciężko w to uwierzyć, to dzisiaj w Lublinie będzie jeszcze goręcej niż wczoraj. 30 stopni mamy zobaczyć na lubelskich termometrach w trakcie dnia. Dopiero po południu pojawi się trochę więcej chmur, a w weekend nawet 36 kresek w Kośmgrodzie.
5: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 2 silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Poważne zniszczenia są m.in. w Caracas. Na nagraniach w sieci widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia na ulicach. Ogromne uszkodzenia powstały na głównym lotnisku pod stolicą kraju. Władze Wenezueli na razie nie podały bilansu ofiar, ale według szacunków mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął jednak milczeniem. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
8: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
7: Mówi Piotr Skiba z

0: prokuratury okręgowej w Warszawie ponownie przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek. A na lotniskach robi się coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów. Podróżnym często towarzyszy pośpiech, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
1: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
0: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
2: SK Lubin News.
3: I Bartek Ważny, lubelski radny Konrad Wcisło został przyłapany na tym, jak parkował autem na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia. Posłużył się przy tym jednak kartą wydaną na jego ojca. A jak nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku. Zapytaliśmy go o komentarz.
4: Ja już nie zamierzam komentować tego tematu. Wszystko, co powiedziałem, to już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu.
3: Czekamy jeszcze na komentarz lubelskiego radnego tusza w tej sprawie.
0: No i dzień dobry, ostatni czwartek, ostatni przed wakacjami, więc ja oficjalnie zazdroszczę wszystkim dzieciakom.
5: O, mamy też dzień marynarza, więc ja zazdroszczę wszystkim marynarzom, że mogą popłynąć.
6: O, kama, nie namawiaj. Dobra, to idźmy tą drogą, czego, co, komu zazdrościcie, dajcie znać, pochwalcie się.
7: Ale chodzi o taką zdrową zazdrość.
5: Zdrową. Te chore to nie, te chore to na izbę chorych, nie?
7: Tak, do tego szpitala południowego.
6: Nie, wychodzimy.
5: Radio SK. 664-402-302 i messengerowe.
7: Komu, czego zazdrościcie?

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak mniej więcej właśnie mówię mojej poduszce codziennie rano, kiedy muszę wstać.
2: I co ona ci odpowiada?
1: Nic.
2: Idź już.
1: Nic, no właśnie nic nie mówi, wiesz?
3: Przestań mnie cisnąć i daj mi spokój, całą noc na mnie leżałaś.
1: Dlatego nasza relacja tak dobrze się układa, bo ja mówię, a ona nie.
2: Nareszcie mamy czwartek za kwadrans, piątek, nareszcie jesteśmy samego rana i nareszcie się odzywają się nasi słuchacze.
4: No cześć, Jesko. Ja to zazdroszczę sama sobie, powiem wam, bo jutro jadę na randkę do Stuttgartu i już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam.
1: To trzymamy za to, żeby ta randkująca druga strona zapłaciła rachunek.
2: To, a czekajcie, randka do Stuttgartu, a Stuttgart jest za Szczecinem, prawda? Dobrze kojarzę?
3: Na pewno nie jest w Polsce.
2: O kurczę, no, ale to fajnie.
1: No pewnie, że
2: ty,
1: fajnie.
2: Czy czujesz, że to jakaś taka, wiecie, jakaś taka znajomość internetowa, no i teraz czas to skonsumować.
1: A wiecie, jak pan ma na imię? Marek.
3: Marek ze Stuttgartu.
5: A wiecie, jak pani ma na imię? Britney.

0: Mamy ją przy sobie i zawsze się cieszymy, jak przychodzi do nas do studia.
1: Dzień dobry, Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Słuchaj, komu zazdrościsz i czego, jeżeli w ogóle? Bo dzisiaj ten temat zazdrości się pojawił od samego rana.
2: Wiesz co, tym co do lekarza i do szpitala bez kolejki się dostają.
0: Do jakiego szpitala, przepraszam?
3: Słuchaj, nie ma co im zazdrościć, bo na razie dostają się do szpitala, a potem się może okazać, że będą się dostawać do więzienia.
2: Tak bywa. Poranne prasowanie.
1: Pamiętajcie, jeszcze nikt nikogo nie wsadził i nie wsadzi.
0: No dobra, wsadzamy nos w gazetki, prasujemy, ale trąbią na lewo i prawo, że żurnalista...
3: Czyli ten, co gada ze znanymi osobami w internecie, chociaż niektórzy mówią, że właśnie tak nie do końca jest to postać czysta.
0: No właśnie.
1: Bo ma tatuaże, no to dlatego...
0: No i ten żurnalista tak zwany wystąpi w nadchodzącym sezonie Tańca z Gwiazdami. No cały czas nie wiemy, z kim zatańczy, ale jedno jest pewne, że będzie tańczył, tak. No.
2: Ale wiadomo, że to będzie para jak z żurnala.
0: Ha! No ten jak żurnalista, no to żurnala,
2: żurnalista.
0: Tak? Tak, tak, dokładnie, no. Para jak z żurnala, to się wszystko zgadza.
1: Słuchajcie, wysoko postawiona osoba, właściwie najwyższa jeszcze do niedawna w naszym kraju, czyli Andrzej Duda.
3: No, bez przesady, 1,80 m tam, no.
1: Były prezydent Polski.
0: Kama jest na bieżąco.
1: Jakby nie było, cały czas się do niego mówi, panie prezydencie. Podobno kupił sobie nowy samochodzik na prezydenckiej emeryturze i jest to... Porsche, nowe, świeże Porsche. Takim autem prywatnie będzie się poruszał teraz nasz były prezydent.
2: Polski prezydent w niemieckim aucie? Co za czasy.
3: Co za czasy.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Porsche grać.
2: Proszę grać.

0: Uff, jak gorąco, puf, jak gorąco.
1: Jeszcze nie, gorąco, ale będzie. I o tym za momencik Marcin Procki, bo falał
2: Co? To ja muszę posłuchać bardzo. To naprawdę, on naprawdę to powie?
0: Tak, podobno.
2: Dziękujemy.
0: W Europie są kraje, które się licytują, u kogo jest goręcej.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Gastorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Awatar, ogień i popiół.
18: Stajemy do walki!
15: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Sponsorem programu jest właściciel Plackarni. Plackarnia.pl.
24: Koniecznie weźcie ze sobą butelkę z wodą, wychodząc z domu. W Lublinie na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 30 stopni, a w tym tygodniu w weekend będzie nawet 36. Zero opadów deszczu, jak na razie do końca tego tygodnia.
23: Sponsorem programu jest właściciel lubelskiej sieci restauracji Plackarnia. Plackarnia.pl.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
25: Minęła 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Według ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem Wenezuelę. Ogromne zniszczenia są m.in. w Caracas. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, a służby przyznają, że prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar. A fala upałów zalała Europę po rekordowych temperaturach we Francji. Środa zapisze się w historii jako najgorętszy w historii pomiarów też dzień w Wielkiej Brytanii. Historyczny rekord ciepła został pobity także w Hiszpanii. Na północy kraju na termometrach było ponad 43,5 stopnia.
20: Sponsorem programu jest Decathlon.
26: SK Sport News.
25: Meksyk z kompletem punktów kończy fazę grupową piłkarskich Mistrzostw Świata. W swoim trzecim meczu 3-0 wygrał z Czechami. Z grupy A historyczny awans wywalczyła reprezentacja RPA, która 1-0 pokonała Koreę Południową i zajęła drugie miejsce. W grupie B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, która 2-1 wygrała z Kanadą. Tu z trzeciego miejsca awansuje także Bośnia i Hercegowina, która 3-1 wygrała z Katarem. Znamy też rozstrzygnięcia w grupie C, którą wygrała Brazylia. Canarinhos na koniec koniec wygrali 3-0 ze Szkocją, a w 1-16 z tej grupy zagra też Maroko, które wygrało 4-2 z Haiti.
20: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Jankes, Gama i Wiktor.
2: W radiu SK.
3: Zwrócimy wszystkim tym, którzy pracują w klimatyzacji, prawda? No tak, tak, tak. No to ważne w tych upałach.
4: Zdecydowanie. Dzisiaj zastanawiamy się, komu i czego zazdrościcie z rana.
10: Hej, Eska. Ja zazdroszczę mojej przyjaciółce, z którą jadę na wspólny urlop, że ona od dziś już ma wolne, a ja jeszcze te 2 dni muszę być w pracy.
4: No i tam muszę. Trzeba pójść oddać krew, potem następny dzień jest wolny i urlop można zacząć już.
3: A ty masz jutro wolne?
17: Ja mam w poniedziałek wolne, proszę pana.
3: A, poniedziałek. Jutro nie, okej. Czyli ty idziesz oddać krew.
4: Ale poczekaj, pójdź oddać krew jutro, to będzie miał wolne.

0: otwarte okna w tym autobusie, jak tak pędzimy z tym utworem. Jest fajny przewiew.
1: No, tylko łokcie takie zimne jakieś.
0: Tylko z rano, bo później już będą gorące. No.
2: Wysiadaj z autobusu, na targ idziemy. Będziemy kupować czereśnie teraz.
1: Och, a
0: już
1: to,
0: już się pojawiło, rzeczywiście.
1: Jadłam, strasznie drogie są, ale ja jadłam takie za darmo.
2: Jak to?
1: Bo
2: jak
1: tak są drogie? Kogoś w domu.
0: Okej. Okay. I powiedzieli, że są drogie.
1: No niestety, są faktycznie, bardzo.
0: Ale są, pojawiły się, są pyszne, korzystajcie.
2: No i uważajcie na kontrolerów. Jeżeli macie coś do czynienia z czereśniami, to może zajrzą wam w koszyk, bo uwaga, ruszają wielkie kontrole czereśni, a kontroluje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Ale po co?
2: Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy sprzedawane czereśnie w Polsce rzeczywiście są polskie.
1: No, ale to jest proste, bo jeżeli na białej koszuli są czerwone plamy, to czereśnie są polskie.
3: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrocza, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 7. Jamelia i Superstar. No, gwiazda teraz jest tylko jedna i ma na imię Marcin.
1: Happy birthday to you.
2: Marcin, Marcin.
3: Eska budzi w urodziny.
0: Tak jest. Marcin, dzień dobry urodzinowo. Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przyznaj się, które to, bo facetów się o wiek pyta.
4: 18.
0: 18 urodziny Marcina.
5: Hurra!
0: Chłop stał się dorosły. Właśnie teraz przechodzi taką transformację z dziecka w dorosłego faceta.
6: Czy może to się wcześniej już wydarzyło?
4: No, możliwe, że po części.
2: No dobra, to ustalmy fakty. Wąs już jest?
4: O, już rośnie.
2: No to już mężczyzna, no.
7: To ja też mam wąs.
2: To ja też.
6: No dobrze, ale jak planujesz świętować swoje 18 urodziny? Od razu ci zdradzę, ja północy się całowałem z moją dziewczyną.
0: Oho.
6: No, a ty?
4: No to może ja też, nie wiem.
6: A masz dziewczynę?
4: Mam.
6: Jak to jest teraz chodzić z dziewczyną, jak ma się 18 lat? I jak to się robi?
4: No dobrze.
6: No dobrze, no okej, no co ja się w ogóle pytam? No przecież masz dziewczynę, chodzisz się z nią i tyle, no.
2: Powiedziałabym, spróbuj, ale nie wiem, czy na to twoja żona, Jankę.
6: Nie, ja już dawno za mną.
2: Słuchaj, bo nie jestem pewna, czy ty masz świadomość tego, kto postanowił napisać do nas w sprawie twoich 18 urodzin.
5: Twoja była dziewczyna!
2: Nie.
4: Powiedzmy, że mam podejrzenia takie.
2: I na kogo byś stawiał?
4: No mamusie pewnie.
2: No i to by się zgadzało, bo napisała: proszę o poranne budzenie dla naszego synka Marcinka. Syneczku, mama, tata i brat Adaś, kochamy cię, synek, no.
4: Ojej.
6: No.
4: Słodkie.
0: Co ty chciałbyś w rewanżu im teraz rzucić przez radio? Dawaj. Bo jest taka szansa, że mają uszy przy głośniku gdzieś tam.
4: A no przede wszystkim podziękować za to.
2: No, to miło.
6: Zaprosisz ich na swoją osiemnastkę?
4: Tak, są zaproszeni.
2: To ja mam jeszcze pytanie, z kolei jako mama swojej własnej córki. Czy 18 urodziny to już jest ten moment, kiedy przestajesz dzwonić do mamy z prośbą o blika, czy jeszcze nie?
4: Nie, no ja nie dzwonię po blika akurat.
6: A, widzisz, czyli twoja córka nie bierze przykład z kolegi. Dobrze. Naszego słuchacza wspaniałego.
0: Teraz my dzwonimy do ciebie i też coś dajemy. 4-osobowe zaproszenia do Energylandii.
4: O, elegancko, super.
6: No to tam teraz, jak zabierzesz dziewczynę, to już w ogóle.
2: No, czekaj, mama, tata i brat Adaś. No nie wiem, czy jest miejsce na dziewczynę. Priorytety w życiu, Jankes, priorytety.
6: No mówi właśnie priorytety, no.
0: Pamiętajcie tylko, żeby nie iść do Energylandii świeżo po imprezie urodzinowej, bo wtedy
6: no właśnie
0: zabawa się zwraca.

0: gramy, ale ładnie trzęsie się antena. Za 5 minut siódma i za 5 minut kolejne newsy.
1: A, wszystko się zgadza. Marcin Procki już nadciąga do nas. Dobrze, że tak biegnie, bo robi wiatr i robi się chłodniej, fajniej.
2: Tylko nie pomógł z tym bieganiem, bo jeżeli chodzi o kwestie kolejek w szpitalach i tych takich innych tam rzeczy, które się dzieją ze szpitalami, to bywa różnie. I o tym będzie mówił za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce.

0: Pizza na 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
2: 50 ulic za 17 milionów złotych zostanie wyremontowanych w trakcie tych wakacji w Lublinie. Więcej o tym na Lublin.eu. A w prognozach pogody na dzisiaj do 30 stopni na termometrach. Pierwsza połowa dnia bardzo słoneczna, potem trochę więcej chmur się także pojawi.
1: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 7:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tysiące osób mogły zginąć w wyniku nocnego trzęsienia ziemi, które wystąpiło w Wenezueli. Największe zniszczenia są w stolicy kraju, Caracas. Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się budynków i zmusiły mieszkańców do ucieczki. O szczegółach reporter SK Mateusz Chłyston.
4: Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
3: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. A to reakcja na wywiad byłego ordynatora chirurgii, który poinformował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać się bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
5: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek.
0: SK Lublin News.
2: I Bartek, ważny, aż 50 ulic przejdzie remonty w trakcie wakacji. Jeszcze w czerwcu drogowcy mają wejść

0: Na Aleje Solidarności, a potem także na Aleje Tysiąclecia Jewitosa. 210 z prawie 300 zgłoszonych projektów spełniło wymogi oceny formalnej 13. edycji budżetu obywatelskiego Lublina. Jesienią Lublinianie zdecydują, które z nich dostaną finansowanie z puli prawie 20 milionów złotych. Jeżyki wyłapują w Lublinie tysiące owadów dziennie, niestety przez coraz szerszą termomodernizację budynków często tracą miejsca lęgowe. Więcej na ten temat piszemy na lublin.sk.pl.
1: Jaka i Wiktor.
2: Dzień dobry, to już 7:02, ostatni czwartek przed wakacjami.
3: Cudownie.
4: Co jesz?
3: Kawałek parówki.
4: Zazdro!
2: Właśnie.
3: Mi, no dobrze.
2: Komu i czego zazdrościcie dzisiaj z rana?
5: Cześć, Jeska. Ja znowu zazdroszczę tym, którzy mogą jeść bez opamiętania przede wszystkim słodkie i nie tyją.
2: Słodkie parówki.
3: Bo znalazłem taką parówkę, sama taka sobie mieszkała w lodówce, to była kogoś z was może?
4: Ta, która zaczynała już sama chodzić?
2: To Janka Pirobskiego.

0: tańczymy z wami od samego rana, tylko nie za szybko, bo jest gorąco. 8 minut po godzinie 7.
1: Nie ma co podgrzewać atmosfery, ale nie jestem pewna, czy ciśnienie nie skoczyło panu Elonowi Muskowi.
2: Co się u niego wydarzyło?
1: No, on ponownie znalazł się w gronie miliarderów. I to nie jest dobra informacja, bo najpierw był bilionerem przez krótki czas.
2: No tak, tak, tak.
1: Ale ponieważ
2: mówiliśmy o tym nawet.
1: Jego majątek zmalał po spadku wartości akcji SpaceX, czyli tej takiej firmy, która w kosmos lata, no to znowu znalazł się w gronie miliarderów.
2: Tak wygląda życie, słuchaj, no najpierw coś znaczysz, jesteś kimś, jesteś wyjątkowy, jesteś bilionerem, a następnego dnia budzisz się jako zwykły miliarder. Youngers, Kama
0: i Wiktor. Jak to mówił mój profesor od prawa, panie Jankowski, life is brutal, full of sadzkas. Tak to wygląda, no. I mnie usadził, zostawił mnie na rok, naprawdę.
2: Ale później to już było lepiej, tak.

0: Kama, popraw loka, wbiegamy na boisko.
1: Ja jestem gotowa. Janki, jak tam twoje loki?
2: No, na rękach bardzo dobrze, patrzcie, jak się kręcą.
3: Ajajaj. SK Karniaki Kaw.
2: Zapraszamy 4 lipca na PGE Narodowym. Wielki finał Karniaki Cup. W rolach głównych Sławek Peszko.
1: No i 10 tysięcy złotych do zdobycia. Na razie nasza kadra to jest 6 osób z 11. Jest w gronie szczęśliwców Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, Łukasz. No i może właśnie Martyna się do nas dołączy.
2: Dokładnie. Kasia. Martyna, Kasia, bardzo dobrze. Cześć Kasiu, witaj, dzień dobry.
4: Hej, witajcie.
2: Kasia, dzień dobry.
0: Masz na drugie Martyna, to prawda?
4: To można tak powiedzieć.
2: Na drugie mam Martyna.
1: Bo to była zmyłka na dzień dobry, no, takie dryblowanie słowem.
0: Ale właściwie to tu powinno się pojawić jakieś inne imię, męskie. Opowiadaj, o co chodzi.
4: Dokładnie, tak. Chciałabym wygrać to dla mojego męża, który jest wielkim fanem piłki nożnej, ogląda wszystkie te mecze, a później wstaje rano niewyspany do pracy.
0: Dlatego to ty z nami rozmawiasz, a nie on, bo on teraz jest niewyspany i musi
4: on,
2: on teraz ogląda. Okej. No dobrze. No to zobaczymy, co z tego wyniknie oczywiście. Za chwilę odezwy się Sławek Peszko, nasz trener, nasz główny zawodnik, nasz mentor akcji Karniaki Cup.
0: Jesteś gotowa na to wygwizdane słowo?
4: Gotowa.
0: No to uwaga. Sławku, o czym dzisiaj, na jaki temat i którego słowa brakuje?
5: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
4: jednego.
0: Niestety nie.
2: No dobrze.
0: Aczkolwiek, jeżeli miałbym wybrać jakieś słowo, które najbardziej by pasowało mentalnie, to tak.
1: Wiktor obstawiał podobnie, niestety nie jest to dobra sytuacja. Natomiast mamy dla ciebie stówkę. Tak, po prostu.
4: Dziękuję.
1: Proszę bardzo. A wszystkich tych, którzy mają poczucie, że wiedzą, na co by Sławek Peszko mógł pójść, to dajcie znać. Na SK.pl jest zagadka, możecie jej odsłuchać. Pamiętajcie, że gracie o 1000 zł, nocleg w Warszawie, udział w Karniaki Cup na PGE Narodowym, a później walka o 10 tysięcy złotych.
3: SK Karniaki Cup.

0: 7.30 za chwilę, newsy przed nami, karniaki za nami, ale w newsach też o piłce będzie. Jest taka piłka, w którą nam idzie. Siatkówkowa.
1: Siatkowa, tak. Bardzo dobrze, okej. Bardzo mocno polecamy i oczywiście trzymamy kciuki za naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: No, za momencik o tym będzie mówił Marcin Brodski w newsach, a ja chciałam powiedzieć, że wkurza mnie, że za siatki w sklepie muszę płacić.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Udział w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
6: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
7: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
6: Galeria Gala.
8: Wybierz to, co polskie i lokalne.
6: Na Fabrycznej 2.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
13: Halo Lublin. Wakacje startują w Vivo. Już w najbliższą sobotę 27 czerwca od 12 do 18 czekają na Was wielkie bańki mydlane, darmowa wata cukrowa, kolorowe balony, malowanie twarzy, wakacyjne warkoczyki oraz mega zabawa. Zabierz rodzinę i rozpocznij wakacje razem z nami. Do zobaczenia w Vivo Lublin.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
16: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
15: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Sponsorem programu jest właściciel Plackarni. Plackarnia.pl.
20: Możliwe, że za kilka lat asfalt na polskich drogach będzie bardziej trwalszy. Pracują nad tym naukowcy z Politechniki Lubelskiej. Więcej o tym piszemy na lublin.sk.pl. A dzisiaj tymczasem jeszcze znowu upał. 30 stopni na termometrach i niewiele chmur dopiero w drugiej połowie dnia.
19: Sponsorem programu jest właściciel lubelskiej sieci restauracji Plackarnia. Plackarnia.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin.
21: 7.30 to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogień opanowany, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. Chodzi o ogromny pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Według szacunków ogień objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. W akcji brał udział ponad 70 zastępów strażaków. Kierowcy w Wielkopolsce. Uwaga, po wypadku zablokowana jest krajowa 24 na odcinku Gorzyń-Pniewy. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a trasa jest całkowicie zablokowana.
22: Sponsorem programu jest Decathlon.
23: SK Sport News.
21: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej, a dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty, a dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
22: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
24: Jan,
0: Kama i Wiktor.
1: Czwartek za kwadrat piątek. To tak wesoło tam z tyłu w tym autobusie.
2: A, po prostu tutaj bawimy się. Wiecie, że jak się siedzi na fotelu obrotowym, takim z kółeczkami, to ktoś może was popychać tym sokiem przyjemnym?
1: Ja właśnie popychałem damę.
17: Ludzie, dajcie spokój, o zazdrości rozmawiamy. Komu i czego zazdrościcie?
24: Ja na przykład zawsze rano zazdroszczę ludziom, na których działa kawa, bo wypiłem chyba trzecią i nadal jestem senny.
1: Dobranoc. To ja polecam do kawy taki lodowaty prysznic, to wtedy jest fajnie.
17: Ale dolać do środka?
1: Mhm.

0: 7.38 na Skowych Zegarach. Dzień dobry wam mówimy. Powiedz to, Janki, powiedz, kiedy jest piątek?
1: Ha, za kwadrans, no.
0: Za kwadrans piątek.
1: Za kwadrans piątek, czwartek jest dobrze.
0: My oczywiście zaprosimy wszystkim tym, którzy już ruszają na urlop najchętniej w tej chwili, w tym momencie, bo pogoda będzie fantastyczna. Ale jeżeli wy zazdrocicie komuś i czegoś, to dajcie znać na Skowym Messengerze.
2: Chodzi o taką zdrową zazdrość oczywiście.
0: Ja zazdroszczę tak, kaszle.
1: Ja zazdroszczę kibicom, którzy mogą tak fajnie kibicować swoim drużynom na Mistrzostwach Świata. Piłkę nożną. To jest fajne, no. No dobrze, okej, okay. Kibicujemy, sprawdzamy, co się dzieje na świecie, w Polsce, na naszym polskim podwórku. Uwaga, szykują się zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS.
0: Ała.
1: Uważajcie, ma być nowy prezes. I uwaga, który, uważajcie teraz, odmieni oblicze tego miejsca, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: No ale co się zmieni konkretnie?
2: No to, że do tej pory podejrzewaliśmy, że emerytur nie będzie, a teraz będziemy to już wiedzieć na pewno. Jankes, Jankes
3: i Wiktor. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
6: Jak ta

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin, Abramowicka 45.
3: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znamy się? To zapraszam Cię na świeże włoskie makarony. Pasty z Twoimi ulubionymi sosami już od 39 zł w stół i wół. Sławinkowska i gęsia.
3: I po reklamie.

0: Armin, nasz stadionowy, niedawno odwiedził i zagrał.
1: No i fajnie było.
0: Fajnie było.
1: On też gra na nerwach, czyli Nosel, który się zbliża. Uwaga, uwaga. Kto będzie ofiarą dzisiaj Nosela?
2: Gosia! Gosia!
3: Zapraszamy na SKPL.
1: Okej.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
5: Dzień dobry, tak.
6: Ja odpraw lotniczych Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią tak? na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Tak? Dobrze się dodzwoniłam, tak?
5: Tak, tak.
6: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
5: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
6: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
5: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
6: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
5: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
6: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny. Normalnie w luk podręczny.
5: Tylko, że wie pani, ja mam tylko trzy bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
6: ale jeżeli pani, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te trzy podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
5: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki. Te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
6: Nie powinien, no proszę pani.
5: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam trzy walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to...
6: Nie. To pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
5: Okej, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do...
6: Fantastycznie,
5: do
6: dobrze. Tak? Zróbmy tak. No. Ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
5: Dobrze, nie ma problemu.
6: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
7: Małgosiu, zostałaś wkręcona w Radio SK, love you.
5: Boże, serio?
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i Mago się za swoje, no.
3: Serio? Była mnie.
1: Serio?

0: Czekaj, to nie było z innego kraju w innym języku? Dragona Dinten Tinstein Tentej?
1: To jest tak, no ta podobna parafia, ale one są tuż obok siebie, no.
2: Zazdrościsz tylko, naprawdę.
0: A pewnie, no chciałbym
2: że
0: tak
2: ludzie języki
0: grać.
2: Znają.
0: Czego, komu wy dzisiaj zazdrościcie? Halo, dzień dobry.
3: Hej, Eska, co do pytania o zazdrość, to ja zazdroszczę ludziom, którzy urodzili się bogaci albo musieli wszystko udziedziczyć i teraz mogą robić, co chcą, nie muszą chodzić do pracy.
4: Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam udziedziczyć.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0%.

0: To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: W moim mieście pada deszcz.
1: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Kodano Optyk.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Czekamy na pierwszy gwizdek.
10: Przy snacki, zawsze przy meczu.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
2: O poranku w Lublinie w okolicach 20 stopni. W ciągu dnia będzie zdecydowanie cieplej, choć jeszcze nie upalnie. To bardzo gorąco. Maksymalnie termometry wskażą 29 stopni, do tego bez opadów.
1: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Minęła ósma, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie dziś za to premier Ukrainy.
4: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom.
3: Mówił Donald Tusk, a konferencja w Gdańsku potrwa dwa dni. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym. Proponują m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami.
5: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
3: Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo. Ratownicy z krynickiej grupy GOPR rozpoczynają letni sezon turystyczny. Zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w Ternie będą też działać lokalne dyżurki, mówi Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
6: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Foluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest

0: Większa kumulacja turystów.
1: A wychodząc na szlak, warto w komórce zapisać numery telefonu do ratowników górskich.
2: SK Lubin News.
3: Jacek Werner, nad Lubelszczyznę dotrą dziś upały. Jak ostrzega IMGW, obejmą na razie południowe krańce regionu. Od jutra na całym obszarze temperatura przekroczy 30 stopni. To tam dzieci mogą spędzać kreatywnie czas bez ograniczeń. Już w weekend ruszają wakacje w rezerwacie dzikich dzieci w Lublinie.
4: Niektórzy po prostu z tego terenu naprawdę potrafią skorzystać na wielu polach. Czyli nie tylko nauczyć się czegoś manualnie, jak używać wkrętarki przykładowo, ale też negocjować.
3: Mówi Michał Głos z rezerwatu dzikich dzieci. O tym wyjątkowym placu zabaw piszemy więcej na SKPR.
2: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
5: Dzień dobry, witamy, to cały czas czwartek, a dokładniej za kwadrans piątek.
6: Ale pan delikatnie zmienia te bieki, proszę pana, tak, bo to jest auto, które musimy dojechać.
5: nie róbcie do mnie, nie dojeżdżajcie.
7: SK dojeżdża kampera w tej godzinie. Damy komuś zatankowanego full na weekend. Wskakujcie do naszej aplikacji.
6: Odpalamy wakacje.

0: Ale pięknie, z samego rana, 9 minut po godzinie 8, dzień dobry. Przypominamy, ostatni czwartek mamy, taki ostatni przed wakacjami.
1: Mm-hmm. Cudownie, normalnie zazdroszczę sama sobie.
2: Wiktor pierwszy idzie do urlopka, ma, no to spokojnie. To,
0: dzisiaj ta zazdrość się przelewa przez antenę. Też niektórzy zazdroszczą marynarzom, że pływają od portu do portu. Dzisiaj dzień marynarza.
1: Wiktor się śmieje, bo mam chustkę na głowie i powiedział, że wyglądam jak piratka.
0: Komu i czego można zazdrościć? Dzień dobry.
3: Hej SK, a ja jadę właśnie do swojego oddziału w Zielonej Górze podpisać aneks o podwyżkę. Życzę mi powodzenia.
0: Oj, zazdrościmy!
2: No zobaczymy, jak się skończy ta historia, czy jutro może słuchacz zadzwoni i powie: słuchajcie, mam wolne i to takie dłuższe. Oby nie. Kama jest piratką, z taką fajną chustą. Mój synek, zaraz dzieci w ogóle bawią się w tak zwanych piratiksy. Coś takiego teraz jest, takie małe ludziki. Uh-huh. I on zazdrości tym, którzy mają złotego piratiksa.
0: To jest mała różnica. Kama już może pić rum, oni jeszcze nie.

0: Otwieramy nową edycję, nowy sezon SK dowozi kampera 2026.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor MOL Polska. SK dowozi kampera.
2: No i dzisiaj też zmieniliśmy trochę nazwę na SK dojeżdża kampera. Ten, który pierwszy raz go dojedzie. No i będzie piłował silnik, czyli Kamil Nosel razem z nami. Dzień dobry.
3: A czy wy wiecie, że ten kamper, dzień dobry, jest nówka funkiel nieśmigany?
2: Chodźcie.
3: Normalnie opony, powietrze w oponach premium.
2: Folia, też? Folia na...
4: Jest, folia, ale wiecie, całą noc.
2: Ale wszystko super.
3: Uwaga, lodówka się otwiera z dwóch stron, z prawej i z lewej.
0: Z przodu i z tyłu samochodu. Ale najgorsze jest to, że w sumie, wiecie, przyjeżdża Nosel z kamperem i od razu wszyscy, nie no, wkręcają nas.
4: Ale dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Kaśka, za tobą gorący okres w pracy, co?
5: Oj, dokładnie. Czerwiec był bardzo intensywny, ale postaraliśmy się i dostarczyliśmy książki na nagrody szkolne dla wszystkich szkół w Polsce.
2: Postaraliśmy, dopilnowaliśmy, liczba mnoga, to tam jest więcej niż jedna osoba przy telefonie teraz?
5: Tak!
3: Ciekawe, bo
0: nie zdążyliśmy policzyć, ile tam jest osób obok ciebie.
5: Cztery osoby.
2: Brawo.
3: To co, chyba zasługujecie na to, żeby gdzieś się wybrać kamperem.
0: No ale nie, no spokojnie, no. Musicie nas jeszcze przekonać do tego. Dlaczego wy? Bo co?
5: No, bo my jesteśmy taką super ekipą, naprawdę. Tutaj dziewczyny starałyśmy się, robiliśmy wszystko, poganiałyśmy kurierów po całej Polsce.
0: Okej.
5: Okay. My dojeżdżali w czasie, także my dojeżdżaliśmy kurierów do kampera.
2: Książki dzieciom można na koniec roku rozdawać. Gorzej z lodami dla tych, którzy mają czerwone paski.
3: Ja się boję o kampera, jak kurier zobaczy, że jedzie kamper eski, a w nim dziewczyny.
4: Będzie się działo, zdecydowanie. No a macie już jakiś pomysł, dokąd byście chciały ruszyć?
5: Chciałybyśmy ruszyć na Mazury, bo jeszcze tam nie byłyśmy, żadna z nas nie była, więc chcemy się przejechać na Mazury.
0: Ja polecam lubuskie Mazury z Wiktorem.
2: Pięknie tam jest. Oczywiście, że tak. A no, że tak. Będziecie miały pełen bak, to powinno starczyć i tu, i tam. Mamy bardzo dobrą informację dla was. Garniacie od Eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od MOL Polska.
5: Dziękujemy!
3: Kaśka, wsiadam w kampera i dostarczam ci go jeszcze dziś, jeszcze za chwilkę, jeszcze za moment. Będziesz po prostu czuła
4: tylko
3: tego kampera.
4: Tylko nie driftuj po drodze, no serku, dobrze?
3: Postaram się, nie obiecuję. No.
0: Ten kamper jest na dotarciu tak zwanym, pamiętaj.
3: Będę się śpieszył
4: na dojechaniu!
0: Dziewczyny, gratulujemy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Pierwszy numer, który zabrzmi w kamperze, moja panienka, Lerek Innovator. Gratulacje oczywiście. Pamiętajcie, że kamper czeka. Zgłaszajcie się.

0: 25 minut po godzinie 8 SK w czwartek 25 czerwca. Tak, kamper już gotowy, kamper już powolutku do was jedzie.
1: Powolutku też zbliża się Marcin Procki diametralnie.
2: Jak? Powtórz?
1: Diametralnie zmienimy nasze nastawienie i klimat, bo wiadomości z Wenezueli.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
3: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
2: Galeria Gala.
4: Wybierz to, co polskie i lokalne.
2: Na Fabrycznej 2.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel Plackarni. Plackarnia.pl.
7: Ruch na lubelskich ulicach spory, mamy jednak już lada moment wakacje, więc sytuacja się drastycznie zmieni na lepsze pod tym względem. Pogoda rozkręca się, początek wakacji będzie iście tropikalny, do 38 stopni w niedzielę, dziś 29.
6: Sponsorem programu jest właściciel lubelskiej sieci restauracji Plackarnia. Plackarnia.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek informacje od polskiego MSZ w sprawie trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jak przekazał resort, obecność naszych obywateli w tym kraju to pojedyncze przypadki, a do dyplomatów nie wpłynął żaden sygnał, aby którykolwiek ucierpiał. Według ostatnich doniesień w trzęsieniu ziemi zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Pożar w domu pomocy społecznej w Gorzowie. Trzeba było ewakuować około 70 osób. Noc spędzili w innych ośrodkach, także poza miastem. Ogień szybko udało się opanować, ale pensjonariusze nie mogli tam wrócić z powodu dużego zadymienia. Oblany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka już w drugiej rundzie odpadła z turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
9: No i już pół do dziewiątej. Za kwadrans piątek jest super.
10: Cała Polska zazdrości dzieciakom, że jutro koniec roku i zaczynają wakacje. Czy ktoś jeszcze komuś czegoś innego zazdrości?
11: Hejka, a ja zazdroszczę mojemu pieskowi. Może siedzieć w domku, nie pracować, a i tak ma co jeść i ma dach nad głową. Pozdrawiam całą Eskę i słuchaczy.
12: A przepraszam, pani by też chciała wyjść na spacerek?
10: To może być bardzo zdrowy piesek.
13: Ależ on żre koperek, no.

0: Sofia i Alvaro Soler, który akurat w takie dni jak dziś powinien zmienić nazwisko na Solar. Nie Soler, tylko Solar.
1: Albo klimatyzacja, byłoby wtedy chłodniej. Oh. Słuchajcie, wiecie, co to znaczy ambiwalentne uczucia?
0: Takie, że tak nie do końca się komfortowo czuję i właściwie to nie wiem, jak się czuję.
1: No właśnie, że tak trochę fajnie, trochę niefajnie. No i właśnie okazuje się, że ja mam ambiwalentne uczucia a propos tego, co chce rząd zrobić. Mianowicie oni chcą rozszerzyć opłaty za podatek cukrowy.
0: No jest coś takiego.
1: I od 1 stycznia, najbliższego 2027 roku, 6-7! Jeszcze bardziej zdrożeją słodkie napoje i energetyki. Energetyki spoko, ale słodkie napoje trochę szkoda.
2: No ale czekajcie, do tej okazji życzymy nam wszystkim! Słodkiego, miłego życia!
3: Jankes i Wiktor. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
6: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
10: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie wie, wie, wie.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki.

0: Lato to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: I po reklamie.

0: Ilekroć pojawia się je, to ja za każdym razem w tym utworze mówię smacznego.
1: Smacznego. Yeah. No to taka pora akurat za 12 minut, za chwilkę dziewiąta, to smacznego rzeczywiście. Mm.
2: My cały czas zastanawiamy się, czego zazdrościcie od samego rana i zostawia się nam głosówki na eskowym Messengerze.
3: Cześć Radio Eska. Czego zazdroszczę? Zazdroszczę moim dzieciakom, że jutro zaczynają wakacje. Pozdrawiam.
2: Tak,
0: jutro
2: ja też...
0: zakończenie? Tylko do czasu, prawda?
2: Jest pewien problem, ponieważ dzieci mają 2 miesiące wakacji, a rodzice zazwyczaj jednak troszkę mniej, więc w połowie lipca ja zazwyczaj zaczynam już jęczeć: ejku, kiedy będzie wrzesień?
1: Przecież, ale a propos jeszcze dzieci i wakacji, to...
4: Witajcie, odnośnie wakacji. Chciałbym podpowiedzieć młodzieży, żeby nie zapomnieli wyjąć kanapek z plecaka. Pozdrawiam.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Po prostu na biologii pani zawsze na początku roku powinna prosić o ten eksperyment z pleśnią. I wszystko gotowe.
0: Ja się przygotowywałem 2 miesiące.
1: Oczywiście, że mam.

No, u mnie będzie troszkę kontrowersyjnie. Zazdroszczę z rana wszystkim, którzy idą, jadą z uśmiechem do swojej pracy, którą lubią.

0: The Weeknd. No właśnie, za chwilę będzie weekend. Taki długi, dwumiesięczny weekend się zbliża.
1: To prawda, to prawda, to prawda. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek. Życzymy wam chłodnego dnia. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody. Uwaga na słońce. Dzisiaj mówimy o tym, czego zazdrościmy. Mm-hmm. Ja wiem, czego ty zazdrościsz.
0: Komu i czego?
1: Facetom innym, którzy już się zdążyli oświadczyć swoim dziewczynom.
0: Ajajajajajaj. Wróćmy jednak do tematu upałów, bo mam coś, co spowoduje, że zrobi ci się chłodniej.
2: Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne

0: Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Snack. Ciao!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
2: Dzisiaj w Lublinie gorąco, choć jeszcze nie upalnie, maksymalnie 29 stopni, o poranku przyjemne 20-21, a kulminacja upałów to niedziela i poniedziałek do 38 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W cieniu politycznego zgrzytu, ale w mocnym eksperckim gronie w Gdańsku. Za kilkadziesiąt minut rusza konferencja o odbudowie Ukrainy. Rozpocznie ją przemówienie premiera Donalda Tuska. Rozmowy będzie śledził reporter SK Mateusz Chłyston.
4: W konferencji w Gdańsku wezmą udział przedstawiciele blisko 70 państw.
5: Przede wszystkim skupiamy się na tych uczestnikach z obszaru gospodarczego.
4: Mówiła Eliza Zeidler z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Swirydenko. Oprócz wspomnianej konferencji w Gdańsku odbędzie się dziś także szczyt wschodniej flanki NATO.
3: Dogaszanie pożaru na składowisku odpadów w Chorzowie może potrwać kilka dni. Przyczyny pożaru będą ustalane. Wiem, że zapaliły się odpady przemysłowe. Specjalna jednostka strażaków cały czas kontroluje jakość powietrza, mówi szef śląskich strażaków i dowódca akcji Damian Legierski.
6: Za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego monitoruje ewentualne zagrożenia cieków wodnych. Te wody pogaśnicze są odprowadzane do oczyszczalni ścieków miasta.
3: Co ważne w pożarze, nikt nie ucierpiał. Rządowe dotacje na zbieranie deszczówki. To plan Ministerstwa Klimatu na walkę z suszą i większe inwestycje w retencję. Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej.
7: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej, ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
3: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Każde gospodarstwo domowe może otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę.
8: SK Lubin News.
2: Jacek Werner, uczyli się za kratami przez 3 lata w Centrum Studiów KUL. Przy areszcie śledczym w Lublinie odbyły się obrony pracy licencjackich. 7 osadzonych uzyskało na dyplomie wynik bardzo dobry. 80% absolwentów po opuszczeniu więzienia nie trafi już na drogę przestępczą. To nasi sprzymierzeńcy w walce z uciążliwymi owadami. Jeżyki to ptaki, które goszczą w Lublinie tylko przez 3 miesiące.
9: Jeżyki są brązowe. Mają stosunkowo długie, zaostrzone skrzydła.
2: Mówi profesor Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jak pomóc jeżykom, piszemy na sk.pl.
10: No co ja mogę zrobić o 9:02 w czwartek, 25 czerwca? No ładnie wam zagram. Będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat dosłownie za 3 minuty. Będzie nowa Katy Perry, będzie PZ, Mata i Kaz Bałagane, Ed Sheeran i Bausa. Obudziłem się z tym numerem dzisiaj w głowie, więc zagram wam I Wanna.

0: If Only You, czyli Danny 3 na antenie Radia SK. Albo to czasami jest tak, że to wy przyjeżdżacie do nas, a czasami jest tak, że to my przyjeżdżamy do was. Eskar dowozi kampera, ruszyliśmy w stronę Kasi, która jako pierwsza w tym roku będzie go miała na przedłużony weekend. Wymuskany, świeży, pachnący, oczywiście zatankowany pod korek. No jeszcze z tego co wiem, to w środku są przekąski, więc to na pewno będzie bardzo, bardzo fajny weekend. Oczywiście dowozimy kampera przez cały czerwiec, w sensie końcówkę czerwca i lipiec, więc możecie się do nas zgłosić. Mocno polecam aplikację Radia SK. To był ten wymiar, kiedy my jedziemy do was, a wy próbujecie przyjechać do nas, bo jesteśmy gospodarzami SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca i będzie po godzinie 11 szansa na to, żeby zgarnąć tysiaka i weekend w Warszawie. No i oczywiście wziąć udział w finale, do którym do zgarnięcia jest 10 tysięcy złotych i imprezkowanie, takie afterparty na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Szczegóły oczywiście też macie na sk.pl i po godzinie 11 na pewno będę w tym momencie i w tym temacie odzwaniał. PZ ma taka z bałagany, czyli plan B, WST. Po krótkiej przerwie, później Zokaria u nas. Radio
1: SK. Reklama.
2: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
9: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
8: A jaką to szkołę wybrałeś?
9: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
8: No tak, konkretne podejście.
10: To dobra opcja. A co z maturą?
9: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
10: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
8: W tym temacie jesteśmy zgodni.
11: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Lublin, ulica Kapucyńska 1/3.
12: Jak ta

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Service. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Service. Lublin Abramowicka 45.
4: I po reklamie.

dali się poznać na całym świecie, od Szwecji aż po Nową Zelandię, singlem Magnetic. Byli też u nas w ramach SK Live Remix. Trójka Norwegów, Edward, Filip i Fredrik, idą singlowo za ciosem. Bausa, szanowni państwo, w Radiu SK i I Wanna.

0: 9.40 na zegarach, to jest kowe hity na czasie. Nie zatrzymujemy się, jedziemy z nimi dalej po krótkiej przerwie. Nie zatrzymujemy się niczym nosem, który jedzie do Kasi z eskowym kamerem. Jeremi Sikorski za chwilę wesce i wracam. A później Axwell i Ingrozo. Radio
1: SK. Reklama. Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełkiewska 34B. 3 poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełkiewska 34B. www.e1gokart.pl.
2: Masz do sprzedania podręczniki szkolne? Chcesz uzyskać ekstra ceny? Przyjdź do antykwariatu przy ulicy Wileńskiej 21 w Lublinie. Nasz antykwariat to skup i sprzedaż podręczników szkolnych nowych i używanych. Szeroki wybór i wyjątkowe rabaty. Zapamiętaj ten adres. Antykwariat Wileńska 21. Targ LSM. Tu są twoje podręczniki.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komona.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł. A danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
16: I po reklamie.

Gibbs, Kukon i Ty masz w Radiu SK tuż przed godziną 10. Mam, jasne, że mamy mnóstwo hitów na czasie do zagrania po 10. Będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, już za chwilę.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
5: Hello to Wimbledon.
6: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
7: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
6: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny.

0: czterema lub siedmioma miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Żagiel Auto, Lublin, ulica Kraśnicka 72 albo na jackpolska.pl.
1: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrzy w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel Plackarni, plackarnia.pl.
4: Przed nami całkiem przyjemny i gorący czwartek, jeszcze tuż przed tą falą upałów gigantyczną, która do nas dotrze. Dziś 29 stopni, skromne, bo prawie o 10 więcej ma być w niedzielę.
3: Sponsorem programu jest właściciel lubelskiej sieci restauracji Plackarnia. Plackarnia.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
5: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej 32 osoby nie żyją, a ponad 700 jest rannych. To wstępny bilans wenezuelskich służb po nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju. Wciąż jednak są obawy, że ofiar mogą być tysiące. Mieszkańcy mówią o scenach jak z horroru.
6: W ostatniej chwili udało mi się ubrać, potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach.
5: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania. Przypomnijmy, władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy. Hurtownie narkotyków zlikwidowane przez policjantów z Bydgoszczy. Magazyn mieścił się w wynajmowanym mieszkaniu. W środku znaleziono narkotyki i leki warte 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
7: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy.
5: A w tej sprawie zatrzymano 4 osoby, a tej nocy poznamy rozstrzygnięcia w kolejnych grupach piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie E spotkania odbędą się o 22:00. Pewnie awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem. Blisko wyjścia z tej grupy jest Wybrzeże Kości Słoniowej, które zmierzy się z Curaçao. O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją.
8: SK Lubin. Sport.
4: Jacek Werner, zanim już pierwszy trening, Motor Lublin pozyskał nowego zawodnika. To bramkarz Michał Popa. Jestem bardzo szczęśliwy, spotkałem już wszystkich i nie mogę się doczekać, aby być częścią rodziny, aby być już w szatni. Duża radość, to pierwsze uczucie. Mówi 25-letni zawodnik, a pierwszy sparing w ramach przygotowań do sezonu już w sobotę o 17:00 żółto-biało-niebiescy podejmą Dynamo Bukareszt. To 18-krotny mistrz Rumunii.
9: Nozel w trasie do Kasi. Zajrzymy do niego. Zaglądam do playlisty Radia SK i widzę New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Będzie też Thomas Gray, będzie Dawid Podsiadło i coś od Bruno Marsa, a także od Pitbulla się znajdzie na pewno. Michał Sapkowski, witajcie. Na początek Igor, Zalia i Vito. Michał Sapkowski, witałem się już? Chyba tak.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. To ja jeszcze raz przypomnę zagadkę od Sławka Peszki, z którą dzisiaj walczymy.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów choć jeszcze na...
0: Choć jeszcze na... Na co? Czekam po godzinie 11, oddzwaniając w sprawie finału SK Karniaki i kart do zgarnięcia 1000, do zgarnięcia pobyt w Warszawie, no i oczywiście walka na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Choć jeszcze na... No, to, co mija w mgnieniu oka, to mogę powiedzieć, no. Dobra, ale zostajemy przy piłce nożnej, bo jedna z największych niespodzianek mundialu, czyli remis Anglii z Ganą. Słuchajcie, tak, okazuje się, musiało być, to jest zapisane nawet nie w gwiazdach, ale na planecie Ziemia, bo Londyn leży na południku zero. No, Greenwich, te sprawy, wiadomo. Accra, stolica Gany, sprawdziłem, też jest położona na południku zero, tylko o wiele bardziej na południe, całkiem blisko równika. Przyznajcie, nie mogło być więc innego wyniku niż 0 do 0, no, po prostu nie mogło. A dziś ostrzę sobie ząbki na 22, mecz Ekwador-Niemcy. No i czekam na hymny, no bo zagrają, nie?

0: promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek o 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Release już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
7: To spory wydatek.
6: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Wenus, pierwsze piętro.
8: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
9: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
12: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
13: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
12: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
13: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
12: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
13: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
12: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
13: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
12: Nauka i fan. Zawsze razem.
14: TEB, liceum i technikum. Lublin. Ulica Kapucyńska 1/3.
3: I po reklamie.

0: Pitbull i Holler Room Service na antenie Radio SK. Jak na naszego eskowego nosela powiem, że to nasz eskowy Pitbull, to chyba się nie obrazi, co?
1: SK dowozi kampera.
0: Nosel w drodze, a może nie do końca w drodze? Halo, halo, halo, halo, nosel.
2: Witaj, Michu, mam nieplanowany postój, bo specjalnie dla ciebie zatrzymamy się, abyś posłuchał symfonii tego silnika. O, po prostu nówka, funkiel, nieśmigany kamper. My go rozdziewiczamy tak naprawdę. I zabieram cię teraz, moi drogi, do lodówki, okay. Ponieważ ta lodówka w naszym kamperze jest bardziej napełniona i uzupełniona niż moja w domu. Tutaj można pić wszystkie rzeczy, które uzupełniliśmy. Tutaj można jeść przysmaki. A jednym słowem, też można odpoczywać, bo jest sporo miejsca. Rany, mamy nawet takie fajne kocyki tutaj. Więc jednym słowem, dowożę kampera do Katarzyny, a Katarzyna robi już z nim, co będzie chciała.
0: O, dobra, dobra. Bez przesady z tym, co będzie chciała, bo ten kamper musi nam się jeszcze przez cały lipiec sprzedać, bo kolejne osoby już się mogą zgłaszać. A to zaproszenie do lodówki, to ja przyjmuję, naprawdę. Damiano Dawid, Wesse, za chwilę.
1: SK dowozi kampera.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
7: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
10: Galeria Gala.
11: Wybierz to, co polskie i lokalne.
12: Na Fabrycznej 2.
13: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrzy w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
14: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
15: Została nam już tylko apteczka.
14: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
14: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
16: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
14: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
16: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
17: Adamet, z pasji do rozwoju.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
19: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
20: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
21: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
22: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
23: Znamy się? To zapraszam Cię na promocyjne śniadanie za 9 zł do dowolnej kawy. Śniadanie za 9 zł w Stół i W. Sławinkowska i Gęsia.
24: To będzie ostatnia reklama.
0: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: I po reklamie.

Od pierwszej emisji tego numeru na festiwalu do takiej oficjalnej emisji trochę poczekaliśmy, ale już wiemy, że warto było czekać. Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Ripper, Brad Weska tuż przed godziną 11. Powtórzymy, zagramy ten numer raz jeszcze na pewno. Myślę, że dzisiaj do końca dnia raz albo dwa razy. Na pewno zagramy Dracula w remiksie Tame Impala i Jenny zaraz po 11 wesce.

0: Management.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
8: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
10: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
11: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł.

0: Radio SK. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
3: Dzisiaj w Lublinie gorąco, do 29 stopni, ale w kolejnych dniach będzie coraz bardziej upalnie. 30 zostanie przekroczona jutro i to dość konkretnie, a w weekend nawet do 38 stopni. Równie gorący będzie też poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
4: Minęła 11, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się w Gdańsku, biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sfyrydenko.
5: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
4: Mówił polski premier, a chwilę po nim szefowa ukraińskiego rządu dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie. Teraz Warszawa, budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga obrzucony kamieniami. Do ataku doszło w nocy. Na miejscu działa policja, uszkodzone zostały okna, a do sprawy odniósł się szef MSWiA. Marcin Kierwiński napisał, sprawcy zostaną wykryci, nie dopuścimy do anarchii i przemocy. A w Krakowie ruszyło zgrupowanie koszykarskiej reprezentacji Polski. To przed kluczowymi meczami kwalifikacji do Mistrzostwa Świata. Dziś biało-czerwoni rozegrają sparing z Finlandią. 3 lipca w Wiedniu zagrają już mecz eliminacji z Austrią, a 6 lipca w Tauron Arenie podejmą Holandię.
0: SK Lubin News.
3: Jacek Werner, mają dać ukojenie podczas fali upałów. 4 kurtyny wodne chłodzą mieszkańców Lublina. Gdzie je znajdziemy?
6: W okolicach ratusza na Deptaku, przy poczcie głównej na Placu Litewskim. 4 kurtyna tradycyjnie przy Alei Piłsudskiego.
3: Mówi Magdalena Boszko, z MPWiKu. Zwierzęta mają do dyspozycji 21 poidełek. Znamy już wyniki oceny formalnej budżetu obywatelskiego. Do głosowania przeszło ponad 200 projektów. Teraz autorzy tych odrzuconych mają 7 dni na odwołanie.
7: Ostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do tej rundy SK Karniaki Cup do zgarnięcia już za chwilę 1000 zł i udział w finale na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia kolejnych 1010. Muzycznie Tame Impala i Jenny Jacquiona na początek, 11:02 na zegarach. Michał Sepkowski, witajcie.

0: Polska, Karniaki Kar.
1: No dobrze, po raz kolejny próbujemy dokoptować do naszej reprezentacji jeskowej kolejną osobę. Filip, cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witajcie.
1: Filip, czytam w zgłoszeniu, że dożenisz się niedługo.
2: No, tak jakoś wyszło, już czas.
1: Nie, no gratulacje, gratulacje. Oczywiście pamiętaj, że cały czas jeszcze masz czas na to, żeby się rozmyślić. I myślimy, że chciał.
2: No, jak myślimy, to ze Sławkiem spotkać.
1: Właśnie, bo ty coś pisałeś o Kawalerskim, ale że byłbyś w stanie swój Kawalerski zamienić na wtelek ze Sławkiem Peszko, tak?
2: No tak myślałem, że z nim Kawalerski też by może wypaliło.
1: A Sławka Peszkę nominuje moim świadkiem na ślub. Tak napisał Filip w zgłoszeniu. Trochę się rozpędziłeś, mój drogi, trochę się rozpędziłeś. Może jeszcze myślisz, że będzie podawał, co? Dziecko do chrztu.
2: Nie, to musimy trochę przyhamować.
1: Peszko, podanie i chrzest. No nie wiem, może to w pakiecie wyjdzie. Słuchaj, walczymy. Walczymy o zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych na afterek w loży VIP, o którym wspominałeś ze Sławkiem Peszką. Zresztą ja też zajrzę. A co? No i zaopiekujemy się tobą i osobą towarzyszącą w ten weekend. Jest nocleg i jest kieszonkowe. No i jest zagadka, którą musisz rozsupłać. Jedno słowo jest wygwizdane. Uwaga, gram zagadkę. Podpowiedź, o której już mówiłem, więc ją przypomnę. To, co mija w mgnieniu oka. Jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
2: Chwilę!
1: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
1: Brawo!
2: Brawo!
1: Filip!
2: To nie było łatwe.
1: Witamy na pokładzie naszej jeskowej reprezentacji na PGE Narodowym 4 lipca. Grasz w finale o 10 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że będziesz się świetnie bawił i podczas karniaków, i podczas karniaków. Czyli na afterku
2: świetnie,
1: ze Sławkiem.
2: Dziękuję wam bardzo.
1: I tam go już urabiaj o to świadkowanie na ślubie. Nie wiem, czy się uda, ale będziesz mógł próbować. Filip.
2: Trzeba walczyć do końca.
1: Dokładnie. To jest twoja postawa, jest najlepszym przykładem na to, że to się opłaca, bo jeszcze chwilę temu nie byłeś w naszej eskadrze i w naszej prezentacji, a teraz już możemy cię osobiście i oficjalnie zaprosić uroczyście na finał na PGE Narodowe 4 lipca. Wielkie dzięki!
2: Super, dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrowienia w twoją stronę, Filip. Mocno zapraszamy was, zapraszamy. Już za chwilę pojawi się na SK.pl i w aplikacji kolejna zagadka i jutro również będziemy próbować uzupełnić nasz skład o kolejną osobę, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych i całą tą zabawę na PGE Narodowym już 4 lipca. Dawid Podsiadło, za chwilę.
0: SK Karniaki Kar.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera.
8: Zamiast siedzieć w domu,
7: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
8: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
10: Autopromocja. Reklama.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Jak tak?

0: Apartment. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
4: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
3: A jaką to szkołę wybrałeś?
4: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
3: No tak, konkretne podejście.
5: To dobra opcja. A co z maturą?
4: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
5: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
3: W tym temacie jesteśmy zgodni.
6: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Lublin, ulica Kapucyńska 1/3.
7: I po reklamie.

0: Nie idziemy spać. To brzmi jak zachęta na afterka. Afterka po SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. W loży PGE Narodowego ze Sławkiem Peszko, który razem z nami tam będzie. Jeszcze można się zgłaszać dziś, no musi być 11 osób. Na taką właśnie eskadrę liczymy 4 lipca, która będzie walczyła właśnie na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych SK Karniaki Cup. Szczegóły w aplikacji i na sk.pl. Ariana Grande za chwilę u nas, One Last Time, a później Alex Warren.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj tak. Taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwe sezonowane steki z grilla. Sezonowane steki 40% taniej w każdy poniedziałek w Stół i Wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W moim mieście pada deszcz.
8: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. I po reklamie.

Body Talk, czyli Ale Farben i René Miller w Radiu SK tuż przed godziną 12. Po 12 Mati Fuczyło. I kolejna godzina hitów na czasie. Drenchil, Indiana, Freed from Desire, w ich wersji. Tak zaczniemy. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Żagiel Auto. Lublin, ulica Kraśnicka 72. Albo na jackpolska.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
5: Masz do sprzedania podręczniki szkolne? Chcesz uzyskać ekstra ceny? Przyjdź do antykwariatu przy ulicy Wileńskiej 21 w Lublinie. Nasz antykwariat to skup i sprzedaż podręczników szkolnych nowych i używanych. Szeroki wybór i wyjątkowe rabaty. Zapamiętaj ten adres. Antykwariat Wileńska 21. Targ LSM. Tu są Twoje podręczniki.
6: Halo Lublin, wakacje startują w Vivo. Już w najbliższą sobotę 27 czerwca od 12 do 18 czekają na Was wielkie bańki mydlane, darmowa wata cukrowa, kolorowe balony, malowanie twarzy, wakacyjne warkoczyki oraz mega zabawa. Zabierz rodzinę i rozpocznij wakacje razem z nami. Do zobaczenia w Vivo Lublin.
7: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
8: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
7: Galeria Gala.
9: Wybierz to, co polskie i lokalne.
7: Na Fabrycznej 2.
10: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe.

0: 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Sponsorem programu jest właściciel Plackarni, plackarnia.pl.
5: Dzisiaj w Lublinie gorąco, do 29 stopni, więc jeszcze w takich rozsądnych granicach. Dużo słońca, brak opadów. To się sprawdzi też w kolejnych dniach, ale temperatury wzrosną i to znacznie. Do 38 stopni w niedzielę.
4: Sponsorem programu jest właściciel lubelskiej sieci restauracji Plackarnia. Plackarnia.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
6: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. To po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
7: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
6: Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. To podczas gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie kraju. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata kolejnych środków. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji apelowała też o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem na ulicach miasta protest, to z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co, przypomnijmy, skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Załańskiemu.
8: Nie ma zgody na banderę!
9: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę.
10: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
6: A kolejny taki protest zaplanowano w Gdańsku po południu na Placu Solidarności. Mieszkańcy Konina nie mają ciepłej wody, to przez awarię w elektrowni. Problemy mają potrwać do 18.
11: SK Lubin News.
5: Jacek Werner, wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu to najważniejsze głosowania podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Lublin. Krzysztof Żuk może liczyć na poparcie swojego klubu.
12: Jesteśmy zadowoleni z takiego zarządzania miastem.
5: Mówi Piotr Choduń, przewodniczący klubu radnych prezydenta Krzysztofa Żuka. Inaczej miejską politykę ocenia opozycja.
13: Nie mamy zaufania do prezydenta, nie ufamy w jego obietnice, nie wierzymy, że zrealizuje to, co obiecywał nawet 10 lat temu.
5: Kontruje Robert Derewenda, przewodniczący klubu radnych PiS. To ostatnia sesja Rady Miasta przed wakacyjną przerwą.
14: Dzisiaj jest dzień marynarza, no to dokąd wy byście odpłynęli? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam nagrody i mam hity na czasie. A jest tego sporo. Grand Chill Indiana, Free From Desire, Victor Waligura i Cztery Pory Roku. To pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. Trzy minuty po 12:00. Mati Fuczyło, cześć!
15: Ma

0: Two Chainz, Wiz Khalifa, We Own It. To jest kawałek z Szybkich i Wściekłych. No to ciekawe, czy Nosel był dzisiaj szybki i wściekły w Gamperze.
1: Eska dowozi Gampera.
0: No właśnie, bo dzisiaj ruszyła nasza akcja Eska dowozi Gampera. Dowozimy do Was zatankowanego, do pełna kampera, gotowego do wyjazdu na przedłużony weekend. Brzmi fajnie, prawda? Tym bardziej, że teraz tak ciepło, można pojechać gdzieś, gdzie jest przyjemnie. Na przykład gdzieś, gdzie można się schłodzić, wyskoczyć do wody i po prostu dobrze się bawić. No i właśnie, możecie takiego kampera zabrać dokąd chcecie. Zgłoszenia trwają w aplikacji Radia SK za darmo, a w drogę już dzisiaj do Kasi, która wygrała tym razem, wybrał się Nosel. W naszych socialach można było obserwować tę podróż, cały czas można zresztą, zaglądajcie, ale dowiedzmy się, czy to już, czy kluczy trafiły do Kasi. Halo, halo, Nosel. Jesteś tam już, na miejscu?
2: Zgadza się, jesteśmy już na miejscu. Kamper dojechał w jednym kawałku, fantastycznie się prezentuje przed Katarzyną. Kasia, cześć.
3: Hej, witam serdecznie.
2: Jesteś tutaj ze swoją ekipą, którą zabierzesz do kampera, no to szybko przedstaw.
3: Dokładnie, jest z nami Karolina, Edzia i Kama.
2: Cześć dziewczyny.
4: Cześć.
2: Ale one są piękne. Byłyście już w środku, w naszym kamperze i jak? Robi wrażenie, czy raczej macie to w domu?
3: Nie, no jest mega, naprawdę podoba nam się bardzo, już wszystko sprawdzone, łóżka wygodne, także jedziemy w drogę.
2: Dziewczyny, wam co się podoba w naszym kamperze?
5: Zapełniona lodówka.
6: Łóżeczko. Prysznic.
2: O jaku, super! Miód na moje uszy. Powiedziałaś, że gdzieś jedziecie. Jakie macie plany i czy zrywacie się z roboty odpowiednio wcześnie, żeby już mknąć naszym kamperem?
3: Dokładnie, to już mamy ustalone z szefostwem. Niedługo wychodzimy i jedziemy na Mazury!
2: Czy szefowa dopiero przez radio usłyszy tę radosną wiadomość, czy już wie o tym?
3: No, powiedzmy, że już troszeczkę wie, ale...
6: Chcemy ją pozdrowić bardzo serdecznie.
2: Ale macie super szefową. Ja tutaj słyszałem, że to niektórzy nie wierzyli w wasze umiejętności, że pisząc do radia wygracie kampera.
3: To znaczy, ja w sumie nie poinformowałam dziewczyn do końca, że bierzemy udział w tym konkursie, także one dowiedziały się dopiero wczoraj i kibicowały mi mocno do samego końca.
2: Czyli zaskoczenie podwójne. Nie dość, że wygrana, to jeszcze zabierasz swoją ekipę.
3: Dokładnie tak. Cieszę się bardzo.
2: To Kasia już zabiera naszego kampera i śmiga, a wy, jeżeli też chcecie dołączyć do tak fantastycznej zabawy, no to proszę bardzo, wejdźcie na sk.pl albo w naszej aplikacji zgłoście się do zabawy, bo jak Kasia sama może potwierdzić, prosta zabawa.
3: Dokładnie, bardzo prosta, polecam.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dziewczyny, a nie chcecie po drodze złapać autostopowicza z Radia SK? Bo mówi do was jeden zainteresowany. Ale przypominam, jeżeli to wy jesteście zainteresowani tym, aby też wybrać się na Mazury, albo dokąd tylko chcecie, to zgłaszajcie się już teraz w aplikacji Radia SK za darmo.
1: SK dowozi kampera.
7: Autopromocja.
8: Niektórzy nie dowierzają.
9: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
8: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
10: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
8: A są tacy, którzy po prostu grożą.
9: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł, a danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Hello to Wimbledon.
6: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
7: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
6: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.

0: pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Jak ta!

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin, Abramowicka 45.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Świat. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: I po reklamie.

0: One Republic Counting Stars. Oni liczą jak gwiazdy, a ja liczę na to, że wszyscy zniesiemy jakoś te upały. Ale dzisiaj mamy Dzień Marynarza. Sprawdzam, dokąd wy byście popłynęli. Wysyłacie w tej sprawie głosówki, tak jak zrobiła Magda.
1: Jeska, z okazji Dnia Marynarza, to ja bym tak sobie chciała popłynąć na bezludną wyspę. Ale zabrałabym swoje dwa psy i kota. I tak bez zasięgu, bez zawracania głowy, taki spokój, żeby był. Tylko żeby ktoś po mnie potem przypłynął. Pozdrawiam.
0: A, czyli tak, a już myślałem, że chcesz tak uciec na dobre. Ja bym odpłynął tam, gdzie nie ma maili na przykład, ale tam, gdzie Wi-Fi jest. No i koniecznie, żeby pizzę tam dowozili.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce.
4: 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
6: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg. Lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
19: Jesteśmy na językach całego miasta.
20: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
21: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
22: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
25: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
26: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
25: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
26: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
25: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
26: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
25: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
26: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
25: Nauka i fan. Zawsze razem.
27: TEB, liceum i technikum. Lublin. Ulica Kapucyńska 1/3.
28: I po reklamie.

4 minuty do 13. A to Moving to the Sun, czyli 9 miejsce ostatniej gorącej 20. Jak będzie tym razem? Sprawdzimy jutro o 18. Głosujcie na sk.pl. Tam można zgłosić się też do strzelania karniaków ze Sławkiem Peszko. SK Karniaki Cup trwa, kompletujemy naszą 11. Dzisiaj dołączył do niej Filip, który już na pewno ze Sławkiem Peszko zagra. I to na PGE Narodowym. I wy też możecie. Zgłaszajcie się i rozwiązujcie zagadki, które ma dla was Sławek. A w finale na Narodowym dla najlepszego mamy 10 000.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
11: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w Polsce.

0: mieszkać. Spotkajmy się. Żagiel Auto, Lublin, ulica Kraśnicka 72 albo na jackpolska.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
6: Gorąco dzisiaj w Lublinie, ale prawdziwe upały dopiero się rozkręcą jutro. Dziś maksymalnie 29, jutro 30, w sobotę 33, a w niedzielę nawet 37-8 stopni. Do tego cały czas bezchmurne niebo.
5: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
7: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Gorąco na sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski zabiera głosy w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Oba zostały włączone do porządku obrad. Na sesji jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie szanse mają te wnioski?
8: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
9: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
8: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
10: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
8: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
7: Co najmniej 164 osoby zginęły w trzęsieniach ziemi, a ponad 970 zostało rannych. To w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy najgłębszego współczucia mieszkańcom. Gotowe, by udzielić pomocy, są już władze USA i kilka państw Ameryki Łacińskiej, w tym Salwador, Ekwador czy Argentyna. Średnio 2042 zł, czyli 300 zł więcej niż przed rokiem. Tyle wyda statystyczny Polak na urlop. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy nieco ponad 5000 złotych.
11: SK Lubin News.
6: Jacek Werner, seria alarmów bombowych na Lubelszczyźnie. Służby analizują zgłoszenia. Do telefonów o podłożonych ładunkach doszło m.in. w Lublinie i Kazimierzu Dolnym. Przed nami ostatni tydzień rywalizacji o rowerową stolicę Polski. Tytułu bronią Puławy.
12: W Puławach nie składamy broni. Możemy obronić wywalczony przed rokiem. Zapraszamy na rajd Aktywne Puławy. Trasa liczy 43 km, co zgodnie z regulaminem daje jeden dodatkowy punkt do klasyfikacji uczestnika.
6: Mówi Marcin Kowal z Mosiru w Puławach. Rajd odbędzie się w sobotę.
13: A teraz mam dla was naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo dobrego humoru, ale razem z humorem mam też hity. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek wrócił po latach. No i wraca też teraz. Dawid Podsiadło, najnowszy klip, a do tego ja, Mati Fuczyło. Cześć, jestem z wami.

0: Jeżeli ciepełka wam za mało, to teraz jest już gorąco. Bauza i Magnetic. Bo to bardzo letni hit. Słuchajcie, cały czas trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A to jest taki mundial, który chyba oglądamy trochę mniej chętnie niż zwykle. Prawda? W końcu nie ma tam biało-czerwonych, jakoś tak dziwnie, ale nie ma też już niektórych ekip, które na nim były. Turcja jest drugim składem, który jest już pewien tego, że odpadł z grupy na pewno. Widziałem, że kibice są wściekli. Trudno się dziwić. Mówią, że to jest hańba i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie ciekawi, co wy na to, bo ja jakoś tak dobrze się czuję z tym, że nas co prawda na mundialu nie było, ale innych też już nie ma. Zara Larsson i Midnight Sun już za chwilę w SC.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: Mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: Mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
15: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
17: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: No i dokładnie tak brzmi lato zespół David Guetta, Cedric Gervais i Chris Willis. Would I Lie to You?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A my jak zawsze serwujemy wam najlepsze muzyczne nowości. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kojarzycie pana takiego jak Alex Warren? Jeżeli słuchacie Eski, to jego hit, na przykład Ordinary, już na pewno słyszeliście. No ale Alex Warren nie lubi się nudzić, on nagrywa cały czas nowe rzeczy i dokładnie tak zrobił tym razem. Jego nowy hit nazywa się Passenger i posłuchajcie go już teraz w Esce.

0: Magic System i Magic in the Air 20 minut przed 14. To był jeden z hitów mundialu w 2014 roku, czyli tego, w którym Niemcy w finale wygrały z Argentyną. Dzisiaj Niemcy też zagrają, ale to jeszcze nie finał, to jeszcze grupowe rozgrywki o 22:00. Ekwador-Niemcy. A wy macie swoich faworytów? Spodziewacie się tego, kto może wygrać cały mundial, albo jesteście tego pewni? No jedno jest pewne. Na pewno nie będą to biało-czerwoni. Nie pytajcie, skąd wiem. Pytam za to, dokąd byście dzisiaj popłynęli? Magda się nagrała.
1: Gdzie ja bym odpłynęła? Mm-hmm. A ja bym odpłynęła, jak mawiała moja babcia, na Łysą Polanę. I to nie z powodu dzisiejszych upałów, tylko z racji tego, że moja praca dyplomowa się nie zapisała, a termin do odbioru mam w poniedziałek.
0: Ajajaj. W tym momencie nawet komputer powinien powiedzieć przepraszam. Magda, ale trzymamy za ciebie kciuki najmocniej.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
11: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI. Od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin. Ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
22: I po reklamie.

Mikolas i Trips, Hard to be Humble, a więc połączenie Czech i Polski. A wiem, że obaj panowie bardzo lubią koncertowanie i granie na festiwalach i wiem, że i wy festiwale bardzo lubicie. Stąd też festiwalowe love w Radiu SK codziennie w imprezce. Sprawdzamy, co zawsze zabieracie ze sobą. Poza dobrym humorem, bo to jest oczywiste. Do zgarnięcia tysiak, kto chce? Za to można sobie już niezły bilet na festiwal kupić na pewno. Zgłoszenia na sk.pl za darmo już teraz.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hello to Wimbledon.
16: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
17: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
16: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel Plackarni. Plackarnia.pl.
20: W Lublinie na termometrach mamy teraz 28 stopni, a dzisiaj będzie jeszcze 30, najbliższej nocy 17. I to nadal nie koniec wysokich temperatur, bo jutro będzie 31, w sobotę 33, a w niedzielę nawet 36. Najbliższe opady deszczu dopiero w przyszłym tygodniu.
19: Sponsorem programu jest właściciel lubelskiej sieci restauracji Plackarnia. Plackarnia.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku awionetki, która uderzyła o ziemię podczas podchodzenia do lądowania na warszawskim Bemowie. Samolot spadł na plac manewrowy, maszyna stanęła w płomieniach, a strażacy dogaszają wrak maszyny.
22: Są podawane dwa prądy wody, pijane przez straż pożarną, na miejscu działa cztery zastępy, no i zabezpieczone miejsce zdarzenia.
21: Powiedział brygadier Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego.
0: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich.
21: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Swyrydenko. Benzyna nieco tańsza, diesel lekko w górę. Znamy ceny maksymalne na jutro. Za litr 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 5,95, a maksymalna cena diesla to 6,12.
1: SK Lubin News.
20: I Bartek Ważny, w Lublinie ruszają wakacyjne remonty dróg i chodników. Drogowców zobaczymy w 50 lokalizacjach, a koszt robót wyniósł

0: Jeden z nich niedawno zagrał koncert w Polsce, drugi niedługo koncert zagra. Neo i Pitbull, Give Me Everything. A ja właśnie się dowiedziałem, że złoto jest coraz tańsze, słuchajcie. I tak tanie nie było podobno od listopada. No i już zdążyłem pomyśleć, że właśnie stoję przed swoją życiową szansą, a potem spojrzałem na ceny i... No i chciałbym powiedzieć, że zdanie złoto jest najtańsze od miesięcy, które przeczytałem, wcale nie znaczy złoto jest tanie. Przez chwilę myślałem, że wchodzę do gry. Nie wchodzę.
1: Reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
4: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
5: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
4: Galeria Gala.
6: Wybierz to, co polskie i lokalne.
4: Na Fabrycznej 2.
7: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
8: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
13: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
14: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
15: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
18: I po reklamie.

0: jasne, od kilku miesięcy nie pojawił się w mediach społecznościowych, no to mam nadzieję, że to oznacza jedno, że pracuje nad nowościami. A że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to na pewno je zagramy. Damiano Dawid i Zombie Lady, 28 minut przed 15 w Estce, a ja mam wskazówkę dla tych, którzy wybierają się na urlop, za granicę. No w końcu już prawie mamy wakacje, może część z was wybierze się na przykład do Egiptu, no to słuchajcie, trzeba uważać, nie tylko na ciepełko, bo akurat gorąco to my mamy w domu. Słuchajcie, pewien pan z USA wybrał się na zwiedzanie historycznej części Egiptu właśnie z kamerą, no i pokazał trochę za dużo. To znaczy nie tak jak myślicie, no nagrał miejsce, którego nie można nagrywać, ani nawet się do niego zbliżać. No i chciał pokazać więcej Egiptu, dostał dożywotni zakaz wjazdu. No to jest ten rodzaj pamiątki, którego raczej nie kupicie w sklepie z magnesami. I lepiej w ogóle jej nie dostawać.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Żagiel Auto. Lublin, ulica Kraśnicka 72. Albo na jackpolska.pl.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
7: I po reklamie.

0: Baby Rex a David Guetta i Sad Girls. I 5 minut do 15, a chcielibyście może spotkać się ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym? Ja bym chciał. I pograć z nim w piłkę możecie. Cały czas zbieramy ekipę do SK Karniaki Cup. Tak było dzisiaj.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
0: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
0: Brawo!
3: To nie było łatwe.
0: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji. I też możecie się na tym pokładzie pojawić. Zgłoszenie na sk.pl, a potem finał na Narodowym i 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Ale wcześniej wrzuć na luz, Kasia Węsierska i Hanczak już tu biegną.

0: Reklama.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Żagiel Auto. Lublin, ulica Kraśnicka 72. Albo na jackpolska.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Halo Lublin, wakacje startują w Vivo. Już w najbliższą sobotę, 27 czerwca od 12 do 18 czekają na Was wielkie bańki mydlane, darmowa wata cukrowa, kolorowe balony, malowanie twarzy, wakacyjne warkoczyki oraz mega zabawa. Zabierz rodzinę i rozpocznij wakacje razem z nami. Do zobaczenia w Vivo Lublin.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca!
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
19: Powoli kończą się prace drogowe na ulicy Smoluchowskiego na lubelskim Wrotkowie. W tamtym miejscu pojawił się nowy asfalt oraz chodniki. A w prognozach pogody do końca dnia bardzo gorąco, 30 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach. W nocy 17 kresek, a jutro 31 znowu.
18: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało Ci się ustalić?
21: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby

0: Bartek Ważny, w centrum Lublina stanęły cztery kurtyny wodne. Gdzie je znajdziemy?
1: W okolicach ratusza, na Deptaku, przy Poczcie Głównej, na Placu Litewskim. Czwarta kurtyna tradycyjnie przy Alei Piłsudskiego, przy ścieżce, która prowadzi nad Zalew Zębożycki.
0: Mówiła Magdalena Bożko-Miedźwiecka z lubelskiego MPWiK-u. Kolejne trzy kurtyny będą rozstawiane w miejscach organizacji dużych miejskich imprez. Jest unijne wsparcie na budowę drogi ekspresowej S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do węzła Lubartów Północ. Chodzi o 64 km w ramach trasy Via Carpatia.
2: Wrzuć na luz.
3: Dzień dobry, nadajemy do Was dziś z lodówki.
4: I to jest bardzo dobre miejsce. Miejmy nadzieję, że Wy też możecie się znaleźć w jakimś chłodnym miejscu.
3: Jak macie w firmie jakąś lodówkę, to myślę, że ona dzisiaj jest naprawdę punktem wszystkich spotkań, najczęściej przy otwartych drzwiach.
4: Dzisiaj wrzucamy na lód i na luz. Kasia Węsierska,
3: Michał Hanczak, Calvin Harris i Rihanna są z nami już teraz i teraz zagrają.

0: dobijajcie tego rytmu tam za bardzo, bo to się można spocić w tej temperaturze. Adele Rolling in a Deep w Radiu SK 17 po 15.
1: Jak brzmiał twój komentarz do gorąco dzisiaj? Zrobiłaś takie... O, właśnie.
0: No to tak, mniej
1: mój
0: więcej.
1: Komentarz to jest taki pst, bo ja już bardzo dużo dzisiaj napojów wypiłem, oczywiście takich, które nawadniają,
0: wbrew
1: nie innych.
0: Wbrew pozorom zalecamy jednak picie tych napojów w temperaturze pokojowej, bo jak jest za gorąco i wypijecie za zimne, to tragedia w postaci na przykład utraty głosu gwarantowana.
1: Jako że fala upałów, w sumie to się dopiero zaczyna, bo weekend ma być najbardziej gorący, to my już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania najchłodniejszego miejsca w naszym kraju, a może po prostu tam, gdzie nas słuchacie, bo niekoniecznie w kraju. Dajcie nam znać, gdzie jest chłodno u was i dlaczego.
0: To znaczy, patrząc na temperatury, na mapy, to są takie miasta, które jak będą miały 27, to będą już uznawane za chłodne w naszym kraju. Więc jeżeli w takim mieszkacie, to się chwalcie, będziemy zazdrościć.
1: Ale może macie jakieś takie rzeczy związane z pracą, które was bardzo chłodzą. Jeżeli byśmy tam do was przyjechali z mikrofonem, to byśmy się schłodzili, orzeźwili.
0: Dajcie znać, Eskowy Messenger czeka. Szukamy dzisiaj najchłodniejszych miejsc względnie pomysłów na to, co zrobić, żeby jednak było trochę chłodniej. Najlepiej bez używania ciężkiego sprzętu w postaci, nie wiem, wyjścia na lodowisko, jeżeli jakiekolwiek jeszcze działa.
1: A ponieważ Kasia wam powiedziała o tym, że nie można zbyt zimnego pić, żeby mieć cały czas zdrowy głos, to zachęcamy do tego, żeby głosówki nagrywać.
0: I Kungs za chwilę dla was zagra w Esce.
2: Radio Esko. To promocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
3: 22. urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
7: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
6: Galeria Gala.
8: Wybierz to, co polskie i lokalne.
6: Na Fabrycznej 2.
9: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
10: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
9: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
11: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
12: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwego steka z grilla z sosem pieprzowym i frytkami za 49 zł. Stek za 49 zł w promocji w Stół i W. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Okej, odpowiadamy Darii Zawiałow w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że Daria Zawiałow śpiewała, że krótkie momenty to o lecie. No bo tak naprawdę jest bardzo...
0: Ja bym powiedział, że dzisiaj krótkie momenty to są takie jak wiatr zawieje, słońce się schowa za chmurami, jest taka chwila oddechu.
1: Ale to tak trochę jest, że dzisiaj narzekamy, że za gorąco, ale tak naprawdę to ja się bardzo cieszę, bo ja lubię jak jest gorąco, a to wiadomo, że zleci raz, dwa i znowu będzie listopad i znowu będę marudził, że jest za zimno.
0: Pytaliśmy was o to, gdzie dzisiaj znaleźć chłód i gdzie są miejsca, które takim chłodem wieją. I jest Magda.
1: Halo, Magda.
2: Hej. Hej. Najchłodniej to prawdopodobnie jest u mnie w pracy. Dlaczego? Chodzi o temperament, humory i zachowanie moich klientek. Pozdrawiam. Jest mroźno, także jakby coś to zapraszam do mnie.
0: I ja teraz otwieram kolejną konwersację. Prośba o pomysły. Czym zajmuje się Magda, że jej klientki przychodzą do niej w takim złym humorze?
1: Tylko pytanie, czy ten zły humor przynoszą ze sobą, czy dopiero ten zły humor się pojawia w trakcie usługi na przykład?
0: Obstawiajcie.
1: To wtedy nie najlepiej świadczy o Magdzie.
0: Wszystkie odpowiedzi uważam dozwolone. Myślę, że powinniśmy znaleźć ten rozwiązanie na tak postawione pytanie, ale oczywiście inne chłodne miejsca też i ciągle szukamy.
1: Diana napisała, że najchłodniej jest u niej w basenie, bo właśnie napuściła zimnej wody ze studni i będzie się tam chłodzić. O, i tak trzeba żyć właśnie. Dom z basenem.
0: Podeślij, Diana, adres, przyjedziemy.

0: Nelly Furtado, Man Eater w Radiu SK.
1: Przed chwilą Magda mówiła nam o tym, że pracuje w bardzo chłodnym miejscu, ponieważ...
0: Klientki prowadzą różną atmosferę.
1: I się okazuje, że już wiemy, to jest sklep z kosmetykami, słuchajcie. Magda napisała, że tam przychodzą czasami takie kwiatki, że sama zaczyna się zastanawiać, co tam robi, bo nie sądziła, że inne panie potrafią tak wymyślać, jeśli chodzi o kosmetyki.
0: Ja czasami byłam w sklepie z kosmetykami i to, co mnie mrozi tam najbardziej, to ceny tychże kosmetyków, ale...
1: To może właśnie ty jesteś tą klientką, o której Magda mówiła.
0: Jest też Ewelina, która też ma chłodne miejsce do zaproponowania.
2: A ja mimo wszystko uważam, że u mnie jest najchłodniej, ponieważ jestem w lodówce, gdzie temperatura sięga mniej więcej 4-5 stopni i szykuję tam szczepionki dla naszych zwierzaczków.
0: To bardzo odpowiedzialne zadanie. Swoją drogą przypomniało mi się, że są takie duże supermarkety, gdzie są też takie wielkie pomieszczenia chłodnie. To jest dzisiaj dobry kierunek, uważam. I tam jest na tyle chłodno, że latem tam nawet wiszą takie kurtki, żeby z nie założyć puchowe przed wejściem do tego miejsca.
1: Ja nie potrzebuję wielkiej chłodni. Mam co prawda duże ego, ale myślę, że taka lodówka z lodami by wystarczyła.
3: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Masz do sprzedania podręczniki szkolne? Chcesz uzyskać ekstra ceny? Przyjdź do antykwariatu przy ulicy Wileńskiej 21 w Lublinie. Nasz antykwariat to skup i sprzedaż podręczników szkolnych nowych i używanych. Szeroki wybór i wyjątkowe rabaty. Zapamiętaj ten adres. Antykwariat Wileńska 21. Targ LSM. Tu są twoje podręczniki.
11: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: 22. urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Go Kart Lublin, ulica Małgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Go Kart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Go Kart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Go Kart Lublin, Małgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank.

0: dobrze to brzmiało. Gipsy Kukon, ty masz na zakończenie 15 westy.
1: To jeszcze przed newsami mam też newsa, który nie dla wszystkich zabrzmi dobrze. Otóż w Malborku, wiemy co się działo w Malborku, stanął marcepanomat. Czyli taki automat, do którego podchodzisz, wrzucasz pieniądz i możesz sobie zjeść słodycz pod
0: tytułem
1: marcepan.
0: Choćby milion mi zapłacili, nigdy bym tam nie zostawiła żadnych pieniędzy, bo marcepan jest czymś, po co nie sięgam.
1: Chciałem właśnie powiedzieć, nie idźmy tą drogą, nie w tę stronę. Oczywiście pozdrawiam tych, którzy lubią.
0: No, są te czekoladki takie z różnych smakach. U mnie pełna żabka marcepanowych, które zostały z poprzednich opakowań, przyjmuję zgłoszenia, kto to zje. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski.

0: Maksowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników.
1: Wieście, w Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrzy w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
2: Halo Lublin, wakacje startują w Vivo. Już w najbliższą sobotę, 27 czerwca od 12 do 18 czekają na Was wielkie bańki mydlane, darmowa wata cukrowa, kolorowe balony, malowanie twarzy, wakacyjne warkoczyki oraz mega zabawa. Zabierz rodzinę i rozpocznij wakacje razem z nami. Do zobaczenia w Vivo Lublin.
3: Jak

0: Apartment. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
3: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
2: A jaką to szkołę wybrałeś?
3: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
2: No tak, konkretne podejście.
4: To dobra opcja. A co z maturą?
3: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
4: No przecież ta szkoła, o której myślałam.
2: W tym temacie jesteśmy zgodni.
5: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TED Liceum i Technikum. Lublin, ulica Kapucyńska 1/3.
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel Plackarni. Plackarnia.pl.
7: W trakcie wakacji w Lublinie drogowców spotkamy na 50 ulicach, między innymi na Magnoliowej, Okrzej, Bronowickiej, Mełgiewskiej czy na Żeglarskiej. W prognozach pogody jutro jeszcze goręcej niż dzisiaj, do 31 stopni i nadal praktycznie bez chmur.
6: Sponsorem programu jest właściciel lubelskiej sieci restauracji Plackarnia. Plackarnia.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna, a na miejscu jest Michał Skolimowski.
9: Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania. Cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Tak to, co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
10: Słyszałem taki świst, huk,
11: wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
9: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
8: Tłumaczenia prezydenta w sprawie Szpitala Południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki dwie sesje. Pierwsza dotyczy wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga, nadzwyczajna, jest poświęcona sytuacji w Szpitalu Południowym. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
13: W dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii.
12: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
14: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym?
12: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
8: Mleko i soki owocowe, to one nawadniają dużo lepiej niż woda, alarmują amerykańscy naukowcy.

0: Kasiu, jest parę osób chętnych na marcepan, o którym mówiliśmy przed 16, ale Michał napisał, że od marcepanomatu znacznie lepszy jest truskawkomat, który ma pod domem.
1: No i jest też ktoś, kto napisał, że gorszy od marcepanu jest lukrecja i zgadzamy się, choć jak was dopadnie cukrowy głód, to właściwie wszystko.
0: Oj, to prawda, ja wtedy nawet hałwę zjem.
1: Dwie minuty po 16. Kasia Węsierska
0: i Michał Kanczek.

0: One Tea, Cool Tea i The Magic Key w Radiu SK.
1: I Ice Tea.
0: Poczekaj, bo zagadałam
1: teraz. Przepraszam.
0: SK, Karniaki Cup. To właśnie
1: tak tam
0: było.
1: To lepiej niż lektor. Mi się jakś tak Ice Tea po prostu przy tym hicie przypomniało. Napiłbym się, ale na razie się nie napiję, bo na razie musimy powiedzieć o akcji, która no, zmierza do swojego finału, ale jeszcze kilka miejsc w naszej reprezentacji mamy. 4 bodajże, jak dobrze liczę.
0: Jeżeli macie ochotę zgarnąć 10 tysięcy złotych i o nie powalczyć, ale wcześniej dostać od nas tysiaka i zapewnić sobie miejsce na soboty, podczas której to soboty spotkacie Sławka Peszkę, będziecie z nim na PG Narodowym, pobiegacie po tej murawie i poczujecie się jak zawodnicy, no to zapraszamy.
1: Jak dobrze pójdzie, to jeszcze może na jakiś after zaprosi Sławek. On jest fajny chłopak, także myślę, że was może polubić.
0: Cała zabawa polega na tym, żebyście powiedzieli, jakie słowo zostało przez Sławka wygwizdane. I już mamy.
1: Kolejne. Nową zagadkę?
0: Nowa zagadka.
1: Puszczamy.
2: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: O, pytanie, co dobrego kolekcjonuje Sławek Peszko. Będziecie mieli szansę jutro odpowiedzieć na tak postawione pytanie na antenie.
1: Ale najpierw się zgłoście na sk.pl albo w naszej mobilnej apce. Czekamy na wasze zgłoszenia. Cały czas są zupełnie za free.
0: I przypominamy, że liczba miejsc się kurczy, więc walczcie, bo 4 lipca czekamy na was na Narodowym w Warszawie.
3: SK Karniaki Cup. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Masz do sprzedania podręczniki szkolne? Chcesz uzyskać ekstra ceny? Przyjdź do Antykwariatu przy ulicy Wileńskiej 21 w Lublinie. Nasz antykwariat to skup i sprzedaż podręczników szkolnych nowych i używanych. Szeroki wybór i wyjątkowe rabaty. Zapamiętaj ten adres. Antykwariat Wileńska 21. Targ LSM. Tu są twoje podręczniki.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: I po reklamie.

0: Shawn Mendes śpiewał, a wy umieracie pewnie z temperatury wysokiej, ale jesteśmy tym wszyscy razem.
1: Nie umierajcie, schłódźcie się czymś. Mam dla ciebie zagadkę.
0: Proszę.
1: Co to takiego? Ma 145 centymetrów dzisiaj. O 3
0: ale
1: centymetry
0: dzisiaj?
1: Więcej niż wczoraj.
0: Okej, okay, i to już jest koniec, cała podpowiedź?
1: Jak myślicie, o czym Kaśka myśli? Tak. 145 centymetrów, od razu mówię,
0: to nie
1: milimetrów.
0: Niewiele, tak ja no też nie to... mam za dużo, mam jakieś 161, czyli to nie jest dorosły człowiek.
1: No to ja już
0: a co
1: mówię,
0: rośnie
1: to
0: przez noc?
1: Jest dziwidło olbrzymie, bo trwa wielkie oczekiwanie i można w internecie
0: czy to jest ta
1: śledzić.
0: Roślina, to śmierdzi?
1: Tak, a! I teraz wyobraź sobie, że ona w uniwersytecie, na Uniwersytecie Wrocławskim, konkretnie w Ogrodzie Botanicznym tej oto uczelni, ona miała już rozkwitnąć jakoś w weekend i wtedy tam roztoczyć
0: woń.
1: Tym właśnie
0: wątpliwą
1: zapachem. Tak, ale jest jakieś opóźnienie, no trudno przewidzieć, co natura dla nas przygotowała rzeczywiście. No i trwa to oczekiwanie, czy rozwinie się, czy się nie rozwinie. Czekaj, bo ja źle spojrzałem, już ma 149 centymetrów.
0: Ja uważam,
1: bo ja
0: że
1: na wtorek spojrzałem, a jest czwartek.
0: Dokładnie wie, co robi. To
1: rośnie.
0: Dziwidło się jeszcze nie rozwinęło i czeka, bo skoro ono wydaje taki nieprzyjemny zapach, to po tych dniach wysokiej temperatury, po podróży komunikacją miejską, my już będziemy naprawdę na ten zapach doskonale przygotowani.

0: Ed Sheeran pewnie ma noce nieprzespane ostatnio, ale zaśpiewał dla was w Radiu SK Roy Pieczycz.
1: I to z Martinem Garrixem, który też nie przesypia noce, ale dlatego, że gra na imprezach, na przykład na Openerze będzie grał późno w nocy.
0: Nie, no mi chodziło o to, że Ed Sheeran jest znanym fanem piłki nożnej. Chciał kiedyś sam grać, potem wsparł finansowo drużynę z Anglii.
1: A ja myślałem, że musi wstawać do dziecka.
0: Może też, ale przy okazji sobie jakiś tam mecz włączy, bo przypominam, mundial jest, ale trochę nie dla nas, bo skoro się toczy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, to różnica czasu robi swoje.
1: Wrzucamy na luz, Kasia Mesierska, Michał Hanczak, no i wrzucamy na lód też poniekąd, bo szukamy chłodnych miejsc. Paulina do nas się odezwała na Messengerze Radia SK, że ona ma bardzo chłodną propozycję, dlatego że pracuje w bibliotece, która się mieści w takim starym budynku, więc te stare mury chłodzą. No i można sobie też znaleźć jakąś lekturę, która
0: mrozi krew w żyłach.
1: Na przykład.
0: Czytałam ostatnio takie książki, mogę wysłać całą listę.
1: Ja jednak bym poprosił coś idealnie o mnie i o moich wakacjach. Stary człowiek i morze.
2: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zamknijcie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Żagiel Auto. Lublin, ulica Kraśnicka 72. Albo na jackpolska.pl.
9: Masz do sprzedania podręczniki szkolne? Chcesz uzyskać ekstra ceny? Przyjdź do antykwariatu przy ulicy Wileńskiej 21 w Lublinie. Nasz antykwariat to skup i sprzedaż podręczników szkolnych nowych i używanych. Szeroki wybór i wyjątkowe rabaty. Zapamiętaj ten adres. Antykwariat Wileńska 21. Targ LSM. Tu są twoje podręczniki.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
11: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
10: Danie tutaj jest stokrotka.
12: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
14: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
15: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
16: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
17: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom 2, Lublin, ulica Fabryczna 2.
16: Galeria Gala.
18: Wybierz to, co polskie i lokalne.
16: Na Fabrycznej 2.
19: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Znamy się? To zapraszam Cię na chrupiącą pizzę w stylu nowojorskim. Pizza w stół i wół od 35 zł. Sławinkowska i Gęsia.
22: I po reklamie.

0: Dletka i tańcz w Radiu SK przed 17.
1: Nasza słuchaczka Agnieszka tańczy właśnie w rytmie hitów na czasie z wałkiem albo z pędzlem, tego dokładnie nie wiem, ale właśnie teraz maluje. Podejrzewam, że wzięła urlop, żeby robić remont.
0: Jak każdy Polak, remont, budowa, przemeblowanie, przeprowadzka, od tego są właśnie urlopy. A 17 jest od tego, żebyście wracali do domu.
1: Po 17 będzie można jeszcze ruszyć szarą komórką i zagrać z nami w tabu.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
8: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
11: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
12: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
13: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
14: Halo Lublin, wakacje startują w Vivo. Już w najbliższą sobotę 27 czerwca od 12 do 18 czekają na Was wielkie bańki mydlane, darmowa wata cukrowa, kolorowe balony, malowanie twarzy, wakacyjne warkoczyki oraz mega zabawa. Zabierz rodzinę i rozpocznij wakacje razem z nami. Do zobaczenia w Vivo Lublin.
15: Jak

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel przedszkola Bajkowy Dworek przy ulicy Zelwerowicza.
5: Jak wakacje, to i remonty dróg. W Lublinie w 50 miejscach remontowane będą ulice. Więcej o tym piszemy na lublin.sk.pl. A tymczasem w prognozach pogody do końca dnia bardzo słonecznie, chociaż trochę chmur też się pojawi, a na termometrach mamy teraz 30 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel żłobka i przedszkola Bajkowy Dworek, ulica Zelwerowicza, oferujący edukację dla dzieci.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach.
7: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
6: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajdował się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest również centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron wesprą odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy, a chodzi o modernizację infrastruktury zniszczonej przez wojnę. Bank Światowy szacuje, że odbudowa Ukrainy może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. Fala ekstremalnych upałów dociera do Niemiec. Od jutra do niedzieli ma być ponad 40 stopni. Odwołano maraton w Hamburgu. Służby zapraszają, by chronić się przed upałem w kościołach. Jest też możliwość zwrotu biletu kolejowego ze względu na skwar.
8: SK Lublin News.
5: I Bartek Ważny, ponad 2200 kontroli wykazało 1400 wykroczeń, z czego 800 popełnili kierujący motocyklami, rowerami i hulajnogami. Wpadło też 40 pijanych osób. To wyniki policyjnej akcji Bezpieczny Jednoślad, którą policja przeprowadziła w całym województwie lubelskim. Eksperci opracowali plan odbudowy pożarzyska w Puszczy Solskiej. Zespół kryzysowy podzielił teren na 3 strefy zagospodarowania. W pierwszej powstanie ścisły rezerwat przyrody, w drugiej i trzeciej prowadzone będą półnaturalne i w pełni planowane nasadzenia nowych drzew.
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
11: W Radiu SK!
12: To jest ten moment!

0: W ogóle nie są prorocze słowa. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK. To już za nami, a przed nami coś, do czego was zapraszamy, dlatego że jak często w tygodniu chcemy z wami zagrać w tabu.
1: Mam nadzieję, że za chwilę nasz messenger rozgrzeje się do czerwoności, a potem linie telefoniczne, bo czekamy na zgłoszenia. Zgłoszenia po prostu wypisujecie na messengerze z numerem telefonu, potem my odzwaniamy, a gra jest bardzo prosta.
0: My zadajemy pytania, wy na nie odpowiadacie, ale nie używając słów na literę, która jest literą zakazaną.
1: Na przykład jakby zakazaną literą była literka K i pytanie bym zadał teraz mojej współprowadzącej imię Węsierskiej, to co byś powiedziała?
0: Moja mama Łucja.
1: O!
0: Pozdrowienia swoją drogą.
1: Miała być zaliczone. Czekamy na wasze zgłoszenia, eskowe gadżety do wzięcia.
0: A propos, moja mama wysłała mi dzisiaj zdjęcie, które bardzo dobrze odpowiada na nasze pytanie, gdzie można się schłodzić.
1: Co robi twoja mama? To powinien być w ogóle cykl, bo my codziennie ostatnio o twojej mamie
0: mówimy.
1: Zapraszamy
0: mamę Łucję. Otóż wysłała mi takie zdjęcie, na którym było po prostu, na którym było napisane: chłodno pozdrawiam. I dziękuję,
1: coś
0: sprawa załatwiona.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
14: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
15: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
16: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
17: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
16: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
17: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
16: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
17: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
16: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
17: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
16: Nauka i fan. Zawsze razem.
18: TEB, liceum i technikum. Lublin. Ulica Kapucyńska 1/3.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: Jeszcze się robi cieplej, jak takie hity wam gramy. A Like It, Alesso, no It's Me w Radiu SK.
1: Mogą też działać orzeźwiająco, jak kto woli. To jest Radio SK, wrzucamy na luz, a z nami jest teraz Łukasz.
0: Dzień dobry, Łukasz.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie cię teraz zastaliśmy? W lodówce na przykład?
2: W drodze z pracy do domu na rowerze.
1: No. O, rowerzysta!
0: Podobno nie ma złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści. Zakładam, dokładnie, że ty jesteś w ogóle bez ubrań teraz.
2: Kasia, nie, aż tak nie, tylko zimie. Zimie się dobrze ubieram.
1: Kasia ma jakieś tutaj fantazje.
0: No przy tej temperaturze...
1: Na plaży nudystów
0: się wybierz. To jest dbałość o odpowiednią wentylację organizmu.
1: U nas nie ma tematów tabu, chociaż ta gra się nazywa tabu rzeczywiście. Będziemy ci zadawali przez pół minuty pytania. Nie wolno ci odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę...
0: U jak ukrop.
1: Albo ulala jak gorąco. Gotowy jesteś?
2: Tak.
0: Łukasz, to zaczynamy. Obecny gorąc i wysoka temperatura. Jak to można inaczej nazwać?
2: Gorąca pogoda.
1: Wybierasz je z szafy codziennie, na rower na przykład.
2: Z szafy codziennie?
1: No, co wyjmujesz?
2: Ciuchy.
0: Wyczekiwana dłuższa przerwa od pracy.
1: Oj, wyczekiwana.
2: Wakacje.
1: Mieszkają w nim pszczoły.
2: Dom dla pszczół.
1: Dobrze!
0: Wszyscy pszczelarze, pragnę was teraz poinformować, że nie macie uli na swoich pasiekach, macie domy dla pszczół.
1: Miodzie odpowiedź, naprawdę. Bardzo dobrze, Łukasz, sobie poradziłeś. Chociaż tam momentami grałeś trochę na czas, ale zaliczamy, w końcu jest gorąco.
2: Tak, dokładnie, jeszcze teraz na rowerze.
1: No teraz właśnie,
0: sam,
1: właśnie.
0: Nie chcę nic mówić, sam to sobie zrobiłeś. Gdybym była tobą, to bym prawdopodobnie jechała bez ubrania właśnie w tym momencie.
1: Eskowe gadżety lecą do ciebie, między innymi taka nasza butelka na wodę eskowa. Mam nadzieję, że spełni rolę bidonu doskonałą.
2: Tak, tak. Też tak myślę, że będzie idealna.
0: Łukasz, życzymy ci szerokiej drogi nie do domu dla pszczół, tylko do twojego
1: domu. Razem z tobą Dawid Podsiadło z nowym hitem Na Błysk.

0: A wiecie, że lepsza to jest gorąca herbata w taką pogodę niż zimna woda?
1: To prawda i tu możemy brać przykład z krajów arabskich, gdzie
0: Maroko,
1: rzeczywiście się podaje
0: Turcja,
1: herbatę.
0: Egipt na przykład.
1: I to działa, bo sprawdziłem to na przykład w Tunezji swego czasu.
0: To
1: i
0: czemu
1: rzeczywiście...
0: nie pijesz tego tu, skoro temperatura iście tunezyjska jest w tym kraju już od kilku dni?
1: Zaproponowałabyś, że zrobisz herbatę. Ja siedzę w studiu, pracuję, to nie mam kiedy iść. My mamy tutaj taki zakrzan, że nie ma kiedy iść zrobić sobie herbaty.
0: Każda wymówka jest dobra, żeby udzielać rad innym, ale potem się na nich nie stosować.
1: Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie kogoś, kto będzie nad wami stał i będzie wam mówił, co robicie źle, a co robicie dobrze, ale nic sam nie będzie robił przy tym i nie jest najlepszym przykładem, to zapraszamy. My naprawdę jesteśmy w tym świetni z Kasią.
0: To kolejny dowód na to, że wszyscy stajemy się swoimi rodzicami, jednak pozdrawiamy was bardzo serdecznie, drodzy rodzice.
1: Bardzo. Za chwilę Bibi...
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
2: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesję doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
1: Galeria Gala.
3: Wybierz to, co polskie i lokalne.
1: Na Fabrycznej 2.
2: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
4: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
5: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Żagiel Auto, Lublin, ulica Kraśnicka 72. Albo na jackpolska.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znamy się? To zapraszam Cię na soczyste burgery z grilla. Prawdziwy burger w zestawie z frytkami i lemoniadą za 39 zł w stół i wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
8: I po reklamie.

0: Wiecie co? Tak sobie przypomniałem teraz takie uczucie, które mi towarzyszyło na dzień przed zakończeniem roku szkolnego w szkole, kiedy już oceny były wystawione, kiedy już zostało tylko pójść po świadectwo i człowiek był wolny na ponad 2 miesiące.
1: Ty nie mów hop, bo ty nie wiesz, czy jak jutro przyjdziesz, to też nie dostaniesz jakiegoś pisma.
0: To nie będzie świadectwo.
1: Będziesz miał dużo wolnego czasu.
0: To się inaczej nazywa.
1: To się nazywa świadectwo pracy potem. I jest przydatne.
0: Czy ty coś wiesz?
1: Absolutnie nie, tylko nie wywołuj wilka z lasu. Apeluję.
0: Nie chcę mieć, drogi szefie, najdłuższych wakacji w życiu. Absolutnie. Chcę jeszcze prowadzić program w radiu.
1: No Rafał Adamczak z nami. Skoro się już zrobiło miło, to teraz przejdziemy do jeszcze
2: w waszych szkołach
1: rzeczy.
2: Przed wakacjami też tak było, że się zabierało do domu na wakacje do przechowania kwiatki albo chomika.
0: Bywało tak.
2: W pracowni biologicznej.
0: Nigdy nie brałem, bo wszystko by zginęło.
2: I kwiatki, które brałem, nigdy nie wracały.
0: No
2: nie
0: właśnie.
2: Wiem, co się z nimi działo.
1: W mojej
2: potem.
1: Szkole też były na przykład nagrody na koniec roku i to uważam, powinna być tradycja podtrzymana także w dorosłym życiu.
0: Ja zawsze kończyłem z nagrodą. Czasami nagrodą było to, że musiałem po prostu sprzątać przez całe 2 miesiące, ale
1: słuchaj,
0: w domu.
1: Jak przyjdziesz tu jutro, to się okaże, czy zawsze to jest zawsze, czy jednak coś się po drodze zmieniło.
0: Włączcie jutro, wrzućcie na Luxo od 15, sprawdźcie, kto z nas będzie, kto dostanie świadectwo, a kto dostanie zupełnie inne pismo.
1: A tymczasem odpalamy imprezkę. Rafał Adamczak.
0: Ja zostałem.
1: Gotowy, obecny. Oceny i ocen chyba jeszcze nie wystawił.
0: Nie, on jest, ale on wzorowe ma z zachowania, bo na przykład ale wyhodował pokrzywę na czas.
2: Kiedy panie mnie w szkole chwaliły, to wszyscy rodzice się dziwili i pytali, ale to chłopiec? Taki grzeczny?
0: Chłopiec, to potwierdzamy.
1: Ale możecie posłuchać, żeby się jeszcze upewnić.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
2: To spory wydatek.
1: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Venus, pierwsze piętro.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Żagiel Auto. Lublin, ulica Kraśnicka 72. Albo na jackpolska.pl.
6: Galeria Gala, gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
7: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
6: Galeria Gala.
8: Wybierz to, co polskie i lokalne.
6: Na Fabrycznej 2.
9: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
10: Halo Lublin. Wakacje startują w Vivo. Już w najbliższą sobotę, 27 czerwca od 12 do 18 czekają na Was wielkie bańki mydlane, darmowa wata cukrowa, kolorowe balony, malowanie twarzy, wakacyjne warkoczyki oraz mega zabawa. Zabierz rodzinę i rozpocznij wakacje razem z nami. Do zobaczenia w Vivo Lublin.
11: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel Plackarni. Plackarnia.pl.
16: Uwaga, kierowcy, utrudnienia na S12 pod Lublinem między węzłami Jastków i Sławinek. Doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego. Jezdnia jest zablokowana. Trwa akcja gaśnicza. Kierowcy powinni kierować się na objazd, zjeżdżając na węźle Jastków. Utrudnienia mogą potrwać do 20.
15: Sponsorem programu jest właściciel lubelskiej sieci restauracji Plackarnia. Plackarnia.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Gorąco na sesji Rady Warszawy. Głównym punktem zaplanowane na dziś głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Ale wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Pytań było wiele.
18: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
19: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
17: Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni, a kulminacja w niedzielę. Na zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 40 kresek w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest Decathlon.
2: SK Sport News.
17: Katarzyna Kawa odpada z eliminacji do Wimbledonu. Polska tenisistka w trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day 2-6, 5-7. A przypomnijmy, w turnieju zaprezentuje się Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: SK Lublin News.
16: I Bartek, ważny Stefan. Tak nazywa się najnowsza rzeźba koziołka w Lublinie. Symbolizuje księgowego i imię jest nieprzypadkowe.
14: Jest uhonorowaniem prezesa oddziału lubelskiego, Stefana Czerwińskiego, który prezesuje oddziałowi już 23 lata.
16: Mówiła Małgorzata Kamienicka z Lubelskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nowego koziołka znajdziecie przy Piłsudskiego 1A, czyli przy siedzibie stowarzyszenia. Na deptaku krakowskiego przedmieścia posadzono już 10 z 14 klonów, które zastąpiły chore platany. Pozostałe mają być zasadzone jeszcze w tym tygodniu.
2: Imprezka.
20: Imprezka.
21: Imprezka. Jak już sobie przed chwileczką tak gadaliśmy w temacie zakończenia roku szkolnego, to już jutro, moi drodzy, jutro oficjalnie ruszają wakacje, więc dzisiaj chyba trochę bardziej możemy sobie poluzować. To jest imprezka, prawie już wakacyjna w Radiu SK. Rafał Adamczak, witajcie. Radio.

Zupełnie jakby o mnie było. A, nieważne. Dracula, to Tame Impala i Jenny w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie wakacje, jutro o tej porze. Ojej, jak będzie fajnie. A tak się zachwycam i tak się cieszę, mimo że wakacje to mnie już nie dotyczą od... Nieważne. Natomiast rzeczywiście ten czas ma w sobie coś takiego, taki magnes, kiedy wszyscy chyba tak po prostu z natury i z zasady czujemy się dużo, dużo lepiej. Ale słuchajcie, tak trochę zmieniając temat i odchodząc od wakacji, tak sobie pomyślałem, że dzisiaj to my się sami z siebie pośmiejemy, bo podobno jedną z najbardziej docenianych cech u innych osób jest umiejętność śmiania się z samego siebie i tak zwany dystans. Więc jeżeli i wy w to potraficie, no to ja zapraszam. Dajcie znać w głosówce albo SMS-em na 664-402-302, z czego wasi znajomi śmieją się z was do dziś. Czy w waszym życiu, czy gdzieś tam w tych waszych relacjach, znajomościach wydarzyło się kiedyś coś takiego, że no daliście plamę, krótko mówiąc, i teraz wszyscy wam to przypominają, w kółko się z tego śmieją. Dajcie znać, czekam na takie otwarte przyznanie się do sprawy, z czego wasi znajomi się z was śmieją do dzisiaj, a będę miał w prezencie dla was i waszej paczki bilety do Energylandii. Teraz otwieramy wino razem z Sydneyem, Polakiem i PZ-em, potem będzie Offenbach i Ella Henderson i Hurricane w Radiu SK.

0: Mam nadzieję, że taka ucieczka, nawet symboliczna, albo naprawdę ucieczka z miejsca, gdzie was otaczają obowiązki zawodowe, do domu właśnie trwa, a hity na czasie imprezkowe wam w tym towarzyszą. Mr. Know It All to Teddy Swims w Radiu SK, 22 minuty po godzinie 18. Zapytałem, czy są takie rzeczy, z których wasi znajomi śmieją się z was do dzisiaj, i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie taki grat wiadomości. Na pierwszy ogień idzie historia Asi.
1: Hej SK! Miałam kiedyś taką sytuację z koleżanką z pracy, że zamykałam nasz salon fryzjerski i czegoś zapomniałam. I cofnęłam się po coś i zapomniałam, że rolety zewnętrzne nie spuściłam do końca i przyłożyłam tą, w tą roletę głową.
2: Oh, wow.
1: I spojrzałam tylko, czy ona widzi, i ona się tak śmiała, że się trzęsła za tą kierownicą. Ale udawała, że tego nie widziała, i później cały czas się z tego śmiała. I teraz przy każdej pierwszej, lepszej okazji mówią właśnie o tym, jak ja przywaliłam głową w tą roletę zewnętrzną.
0: No, znajomi zawsze widzą to, czego nie powinni, nie? Ja już nawet widzę tło muzyczne do tego wydarzenia. Ten moment z I Will Always Love You, Whitney Houston. I dalej wiecie, nie? No właśnie, ale jeszcze jest historia od Olka, bardzo proszę.
3: Cześć, Radio SK, z tej strony Olek. No, moje dwie znajome śmieją się ze mnie, bo kiedyś była taka akcja, że coś dotykaliśmy takiego delikatnego. Już nie pamiętam, co to było, ale zaraz się mogę dowiedzieć. I brakowało mi słowa, że to jest takie puszyste, takie mięciutkie. Ja powiedziałem, że to jest taki pusio chleb. I teraz do dzisiaj, jak widzą coś miękkiego, to mówią przy mnie pusio chleb.
0: Ale ty, słuchajcie, to jest intrygujące, nie? Olek, gdybyś mógł się jednak dowiedzieć, co to było to coś miękkiego, co wy dotykaliście, to daj znać koniecznie.
4: Autopromocja.
5: Legenda. Powróciła.
6: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
8: What's up, Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Remix już w piątek po 20:00.
6: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji elobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie wie.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Hello to Wimbledon.
7: Światowe gwiazdy: Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
8: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
7: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
11: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
10: A jaką to szkołę wybrałeś?
11: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
10: No tak, konkretne podejście.
12: To dobra opcja. A co z maturą?
11: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
12: No przecież ta szkoła, o której myślałam.
10: W tym temacie jesteśmy zgodni.
13: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TED Liceum i Technikum. Lublin, ulica Kapucyńska 1/3.
14: I po reklamie.

0: To Damiano Dawid i The First Time, to jest imprezka w Radiu SK i hity na czasie wam gramy już takie bardzo letnie i bardzo wakacyjne, 20 minut do godziny 19. Czy wam się w życiu przydarzyło coś, z czego znajomi śmieją się do dziś, jeżeli chodzi o was samych? Ja też tutaj nie jestem bez winy, od razu muszę przyznać, że mam takie upodobanie, że nie parkuję tam, gdzie jest tłoczno i zazwyczaj staram się odjechać na najbardziej odległe miejsce parkingowe, na przykład pod supermarketem, mając gwarancję, że nikt obok mnie nie zaparkuje i na przykład nie uszkodzi mojego samochodu, nieuważnie otwierając drzwi swojego. Wiecie, o co chodzi, nie? Taki rodzaj, no może nie nazywajmy tego, ale to nie jest normalne, ja wiem. Natomiast zawsze, kiedy tak zaparkuję na tym odległym miejscu, tak daleko, daleko, daleko, łudząc się, że tam będę sam, to potem, kiedy wychodzę z zakupów, okazuje się, że ktoś jednak mimo wszystko zawsze musi bardzo blisko zaparkować obok mnie. No to już jest powodem różnych historii, legend i takich nawet małych złośliwości ze strony moich znajomych, którzy jak jadą ze mną na zakupy, to... I dobra, tutaj może zostawmy ten temat, postawmy trzy kropki, ale słuchajcie, wpadła jeszcze historia dobra od Piotrka.
1: Cześć, taką historią, z której po dziś dzień śmieją się moi znajomi, jest opowieść o tym, jak podczas pasowania na ucznia w klasie pierwszej ulało mi się, że tak ładnie powiem, gotowaną marchewką z groszkiem, ponieważ byłem bardzo zestresowany, no i to tak wyszło. Jako, że już mam trójeczkę z przodu w wieku, to mimo to znajomi cały czas mówią: Piotrek, a pamiętasz, jak na pasowaniu ucznia? Pozdrawiam serdecznie.
0: Piotrek, ta trójeczka z przodu nic nie znaczy naprawdę. Słuchaj, mam dla ciebie taką złotą radę przed wizytą w Energylandii, to może raczej bez marchewki z groszkiem, bo żeby te wspomnienia tak naprawdę nie wróciły. Ale rzeczywiście, Piotrek, przyjmij ode mnie zaproszenia do Energylandii dla ciebie i twojej ekipy, bo zaproszenia są 4, więc bawcie się świetnie, tylko bardzo proszę, bez marchewki z groszkiem.
2: Radio SK. Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę.

0: awansujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
4: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
5: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
4: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
5: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
4: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
5: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
4: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
5: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
4: Nauka i fan. Zawsze razem.
6: TEB, liceum i technikum. Lublin. Ulica Kapucyńska 1/3.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: I takim krokiem marszowym zapraszamy do basenu. Zapraszamy na wakacje. David Guetta i Alok, Run Run River, tak wam gra SK, to jest imprezka, to są hity na czasie, a już po 19, do której 5 minut rozdam tysiaka komuś z was, bo mamy festiwalowe love, więc jak festiwale są waszym drugim ja, to się zgłaszajcie na sk.pl.
1: Reklama.
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
6: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
5: A jaką to szkołę wybrałeś?
6: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
5: No tak, konkretne podejście.
7: To dobra opcja. A co z maturą?
6: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
7: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
5: W tym temacie jesteśmy zgodni.
8: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TED Liceum i Technikum. Lublin, ulica Kapucyńska 1/3.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem Miasta na Czasie jest właściciel marki ubieramysamochody.pl Lublin.
8: Lublin na czasie.
9: I Bartek Ważny, znowu będzie można zwiedzać Lublin zabytkowym autobusem. 4 lipca wracają do Koziego Grodu przejazdy zabytkowym Ikarusem 280-26. Będą odbywać się w wakacyjne soboty o 15 i 16. Podczas każdego przejazdu pasażerom towarzyszyć będzie przewodnik, który opowie historie, anegdoty i ciekawostki związane z Lublinem oraz miejscami znajdującymi się na trasie. Szczegóły na stronie przewodnik.lublininfo.com.
7: Sponsorem Miasta na Czasie jest właściciel marki ubieramysamochody.pl Lublin Krzemionki 7A.
10: Muzyką się żyje.
11: Jak chcecie rozpocząć wakacje? No pewnie fajnie imprezowo, co? No to jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z kim? Z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już jutro. Na scenie pojawi się Grupson oraz Eryk Moczko, a całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią tam Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music, który jest darmowy. A w sobotę w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętuje 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się pojutrze na letniej scenie Progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. A dzisiaj swoje urodziny obchodzi Cleo.
12: To lat, niech żyje, żyje nam.
11: To Eski oczywiście, a jak urodziny, to też prezenty, tyle że Cleo sprawiła teraz niespodziankę fanom i ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagorie ukaże się we wrześniu. Kilka tygodni temu Cleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata.
13: Imprezka.
11: Mam nadzieję, że dla Was te wakacje i lato to są kolory słońca, kolory radości, może kolory festiwali. Jeżeli tak, zapraszam, zabawa festiwalowe Love czeka. Zgłaszajcie się koniecznie na SK.pl. No mówię koniecznie, bo tyś jak na festiwale między innymi do wyjęcia. Rafał Adamczak, dzień dobry. A to już Alex Warren, Fever Dreamer.

0: Zapominackim przypominam, że Khalid pokoloruje nam jesień w naszym kraju koncertowo. To będzie koncert, którego patronem jesteśmy my, SK, więc jeżeli chodzi o bilety, to nasłuchujcie, nasłuchujcie. Rudimental i Khalid, I Know, już za nami w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A my już teraz wsiadamy do pociągu, wyobraźcie to sobie, pociągu relacji Warszawa-Toruń, bo w tym pociągu jest Marta. Cześć Marta. Już myślałem, że straciliśmy zasięg, że pociąg do tunelu wjechał, ale na szczęście jesteś. Powiedz mi, co ty robisz w tym pociągu, no, oprócz tego, że jedziesz? W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Halo, Marta, chyba jednak był tunel. Halo, słyszymy się?
2: Halo,
0: o, teraz cię słyszę. W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Czuję, że sobie pogadamy, jak nie wiem co. Marta? Wszystko w porządku? Nie, słuchajcie, to... O! Marta, czy może teraz powiedz coś?
2: No, wiesz.
0: Dobra, Marta, wiesz co, bo my ciebie w ogóle nie słyszymy. Naprawdę, ten pociąg chyba albo w szalony sposób zasuwa i twoja sieć komórkowa za nim nie nadąża, albo tam się dzieją...
2: Te dziury, gdzie nie ma zasięgu.
0: O, a teraz chyba już nie ma tej dziury, gdzie nie ma zasięgu, bo ciebie słyszymy. Dobra, słuchaj, jeżeli chodzi o ten niezbędnik festiwalowy, który opisałaś na naszej stronie, to napisałaś, że zabierasz płaszcz przeciwdeszczowy, bo wiadomo, że może nadejść czas deszczów niespokojnych, że też odpowiednie elektrolity, rzecz jasna. No i oczywiście przekąska, bo zawsze gdzieś pomiędzy drugą a trzecią pojawia się klasyczne gastro. Czy to prawda? To jest niezmienny zestaw u ciebie?
2: Myślę, że jest podstawowym.
0: A jakie festiwale masz teraz na celowniku, moja droga, bo wiem, że coś tam się kroi.
2: Tak, Open Air i Bittersweet w Poznaniu, ale na ten drugi mam już bilet.
0: No to myślę, że w kwestii tego pierwszego będziesz miała za co zadziałać, bo 1000 zł dostajesz już w tym ode mnie w ramach naszego eskowego festiwalowego Love i do tego jeszcze zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. I co ty
2: super,
0: na to?
2: Fajnie. Wielkie dzięki. Przyda się na pewno.
0: Sprawdzaj przelewy na koncie. Mam nadzieję, że przed openerem zdążym.
2: Ja też mam taką nadzieję.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. Niech ta podróż tym pociągiem, który też gubi zasięg w twoim telefonie, będzie fajna. Dzięki i do usłyszenia. To była Marta, moi drodzy. To była Marta, która festiwalowo już ma wszystko połapane i poustawiane, jak słyszycie. I tak to się właśnie robi, jak się trzyma zeską. A teraz muzycznie u nas Katy Perry i Legendary Lovers.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Shinza, Jarko i Kasanga Fire Fire w Radiu SK. To są hity na czasie w imprezce. 19.30 na zegarkach. Jak tam koszule białe i białe bluzki na jutro już wyprasowane czekają na ceremonię zakończenia tego roku szkolnego i oficjalny początek wakacji. Mam nadzieję, że nastroje to już są iście wakacyjne. Jeszcze jutro tylko trochę formalności. Kiedyś nawet jakieś dowcipy na temat zakończenia roku szkolnego bywały, ale słabe to były dowcipy, więc nie będę przytaczał. Słuchajcie, dzisiaj pojawił się temat w naszym programie śmiania samego z siebie, takiego dystansu. To jest podobno cecha super, inni to uwielbiają. Nie ma co być takim nadętym bufoniarskim typem, tylko wiadomo, dystansik to fajna rzecz. I pytałem was o to i cały czas pytam, czy są takie rzeczy u was, które zapadły waszym znajomym w pamięć i oni cały czas je przytaczają i się z was śmieją. I to wraca jak bumerang. Taka wasza etykietka. Czuję, że nasz nowy kumpel, Sławek Peszko, to miałby trochę historii na swój temat do opowiedzenia, bo to jest spoko gość naprawdę i dystans do siebie ma ogromny. I niektórzy z was będą mogli Sławka poznać osobiście na naszym evencie SK Karniaki Cup, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Kompletujemy naszą SK-ową jedenastkę. Już 7 osób mamy w tej jedenastce. Jeszcze 4 miejsca są wolne. Postarajcie się odgadnąć, jakie słowo jest wygwizdane w historii Sławka Peszki i jak wam się uda, no to będziecie się cieszyć, tak jak dzisiaj robił to Filip.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo!
4: Brawo!
3: Filip!
4: To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Taka historia była dzisiaj, tak wygrywał dzisiaj Filip, ale już jest nowa historia, która czeka na SK.pl i nowe słowo wygwizdane, więc sprawdzajcie, obczajajcie temat, zgłaszajcie się na SK.pl, a potem 4 lipca zajmujemy PGE Narodowy w Warszawie i SK Karniaki Cup. Zanim my jednak Narodowy zajmiemy, to w ten weekend zajmie go Dawid Podsiadło i jego obrotowy tur. Dawid Podsiadło z hitem Sezon w Wesce w imprezce pojawi się już za chwilę.
5: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.
8: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
10: Reklama.
11: W moim mieście pada deszcz.
9: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: Ten numer to jest taki numer, który porywa do tańca. Marisa, odkochaj. My wracamy do tematu, z jakiego powodu znajomi cały czas się z was śmieją, czyli kto kiedyś zaliczył taką bekę, że ona trwa do dzisiaj. I jest głosówka od Diany.
1: Cześć, Jeska, witajcie. Na mnie przez długi czas znajomi mówili Pączek, ale nie dlatego, że jestem jakoś specjalnie gruba, tylko pamiętam, jak był Tłusty Czwartek i ja z takim uporem maniaka chciałam zjeść pączka. Oczywiście wszędzie były mega długie kolejki, ale ja mówiłam, że o, chcę stamtąd i pokazałam taką witrynę, gdy szliśmy ze znajomymi. I tak szłam do tej witryny, szłam, myślałam sobie, może pistacjowy, może wiśniowy i słuchajcie, ja się tak zapatrzyłam w te pączki, że jak walnęłam głową w szybę, to po prostu moi znajomi to do tej pory to pamiętają, gdy tylko jest jakiś temat słodkości, gdy tylko jest Tłusty Czwartek, to wtedy od razu jest ze mnie taka beka, bo słuchajcie, nabiłam sobie guza, a i tak nie miałam pierwszeństwa i musiałam poczekać w tej kolejce po tego pączka. Zjadłam pączka, miałam guza i do końca życia myślę, będę pamiętać, że łakomstwo nie popłaca.
0: Ach, te nasze słuchaczki. Jedna, jak pamiętacie, wcześniej historię uderzyła w nie do końca podniesioną roletę, teraz Diana zasunęła głową w szybę, bo tak się zapatrzyła, a ja znowu mam to skojarzenie w głowie, wiecie, ten fragment z Whitney Houston, I Will Always Love You, kiedy jest... Powiedzcie, że wy też to widzicie, prawda? David Guetta i Sia, Beautiful People już teraz w Estę w imprezce.

To jest nowość na naszej playliście eskowej. Temper City, Self Hour już za nami. 7 minut i będzie godzina 20. Słuchajcie, tak zupełnie przy okazji, Niall Horan zostawił nam w prezencie dla was swoją nową płytę Dinner Party. Do tego jeszcze dorzucił fajną torbę. Gdybyście chcieli taki zestaw, to dajcie znać, dlaczego wam powinienem właśnie taki zestaw od Niala sprezentować. Czekam na naszym messengerze, tam czekam na głosówki, ewentualnie 664 402 302. Tutaj czekam na SMS-y.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem Miasta na Czasie jest właściciel marki ubieramysamochody.pl Lublin.
5: Lublin na czasie. I Bartek Ważny, w najbliższy weekend rusza sezon wakacyjny w rezerwacie dzikich dzieci, czyli w jedynym w Polsce przygodowym placu zabaw. To tam dzieci mogą spędzać kreatywnie czas i odkrywać własne umiejętności poprzez twórcze eksperymenty. Same decydują, co i jak będą robić. W lipcu i sierpniu rezerwat dzikich dzieci będzie czynny od środy do niedzieli w godzinach od 9 do 12 oraz od 13 do 16. Więcej o rezerwacie dzikich dzieci piszemy na lublin.sk.pl.
4: Sponsorem Miasta na Czasie jest właściciel marki ubieramysamochody.pl Lublin Krzemionki 7A.
6: Muzyką się żyje.
7: To już za tydzień zbliża się prawdziwe święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kas Bałagane, Guzior, Young Losia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, Radio SK zaprasza. W najbliższy weekend będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie, więc jak macie ochotę być w Płocku i fajnie się bawić, to koniecznie słuchajcie SK. W weekend będziemy mieć karnety na Polish Hip Hop Festival. Coraz bliżej weekend, a to dla wielu oznacza dobrą imprezę. No właśnie, na Before nie tylko mamy piątkowe SK Live Remix. Program niedawno wrócił na antenę SK-ową po długiej przerwie. Jutro od 20 zagramy wam mix najlepszych hitów na czasie, a o 22 stary przejmie Armin van Buuren, który zagra swoje kultowe Estate of Trance. Po nim swoje sety grać będą kolejni światowej sławy DJ-e i producenci. Jutro to m.in. Alan Walker z wyjątkowym mixem, ale też Lost Frequencies czy James Hype. A komu piątkowe SK Live Remix w radiu nie wystarczy, ten może odpalić specjalny klub stream dostępny w naszej apce codziennie i mieć SK Live Remix przez całą dobę.
8: Impreska.
7: Ale mam też taką nadzieję, że jesteście z nami, z Eską, z imprezką, bo prezenty od Niala Horana są do wzięcia. To CD, dinner party, a także fajna torba w sam raz na wakacyjne wojaże. Rafał Adamczak, witajcie. Muzycznie Marshmello i Ellie Goulding i Save My Love. Tak zaczynamy.

0: Tate, McRae, Just Keep Watching za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pora na nówkę sztukę na naszej playliście. Numer, który swoją premierę miał tak naprawdę 12 czerwca i to nie jest do końca nowy numer, bo Gaetan Russell nagrał ten kawałek w 2010 roku, a Mozzie Man, tak, bo to ten duet stworzył kawałek solo, który wam zagram, przyznał, że słuchał tej piosenki w czasie rodzinnych podróży samochodem w czasach za dzieciaka, a teraz temu kawałkowi dodał tak zwanego elektronicznego brzmienia. I jak wyszło takie połączenie, no chyba już dwóch pokoleń, przekonacie się już teraz, pamiętajcie, wszystkie hity zaczynają się we chce i coś mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kawałek Sun, to to jest jego nowe życie na naszej eskowej playliście. Mozzie Man i Gaetan Russell, Sun w Radiu SK już teraz.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Set Girls w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej imprezce. Podkreślę, jutro zakończenie roku szkolnego, jutro oficjalnie startują wakacje 2026. Niektórym nawet chyba z tego powodu jest trochę smutno, ale po kolei, bo ja mówiłem, że mam płytę Niala Horana łącznie z fajną torbą od tego gościa. No i pojawiła się głosówka od Emilki.
1: Cześć SK, ja bym bardzo chciała taki zestaw. Chociażby dlatego, że urlop zaczynam dopiero w sierpniu, a moje dzieci już jutro. Więc choć trochę chcę poczuć te wakacje.
0: O, pa. Właśnie. Pa, ale już nie smutaj, taka Emilka. Właśnie ja to rozumiem, ten smutek, że niby tu się wakacje zaczynają, że niby no fajnie, ale czasem na urlop trzeba będzie trochę poczekać. No to Emilka, jak obiecałem, tak będzie. I płyta Niala Horana i jego torba, czy właściwie torba od niego, już do ciebie wędrują, ale jak cię to pocieszy, to ja też w sierpniu zaczynam urlop.
2: Ale już drugi.
3: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
2: Reklama. Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
7: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
8: Masz do sprzedania podręczniki szkolne? Chcesz uzyskać ekstra ceny? Przyjdź do antykwariatu przy ulicy Wileńskiej 21 w Lublinie. Nasz antykwariat to skup i sprzedaż podręczników szkolnych nowych i używanych. Szeroki wybór i wyjątkowe rabaty. Zapamiętaj ten adres. Antykwariat Wileńska 21. Targ LSM. Tu są twoje podręczniki.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce, tyskie gronie.
8: Antykwariat Wileńska 21. Targ LSM. Tu są twoje podręczniki.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce, tyskie gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
11: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
12: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
13: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
14: Halo Lublin. Wakacje startują w Vivo. Już w najbliższą sobotę 27 czerwca od 12 do 18 czekają na Was wielkie bańki mydlane, darmowa wata cukrowa, kolorowe balony, malowanie twarzy, wakacyjne warkoczyki oraz mega zabawa. Zabierz rodzinę i rozpocznij wakacje razem z nami. Do zobaczenia w Vivo Lublin.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteśmy na językach całego miasta.
8: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
15: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
2: I po reklamie.

0: jest taki numer, który jak się pojawia na imprezie, to się i na wolny taniec nadaje, ale jednocześnie sakrum to kultowa sprawa i wszyscy śpiewają wtedy, prawda? Mezo i Kasia Wilk w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej, podkreślam, imprezce. 18 minut pozostało do godziny 21. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy umówieni na specjalny event SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. To 4 lipca. Tylko żebyście tam mogli z nami być w naszej specjalnej SK-owej jedenastce, to musicie po prostu wygrać ten udział, a do tego jeszcze zabawę z nami, SK-ową ekipą w loży VIP-owskiej, tysiaka kieszonkowego na to, żeby przyjechać do nas, no i jeszcze nocleg w hotelu wam gwarantujemy, a i na miejscu 10 tysięcy złotych będzie można jeszcze wygrać. No dobra, tylko co zrobić, żeby się do tej jedenastki złapać? Trzeba wejść na sk.pl, zgłosić się do zabawy, a potem jak do was zadzwonimy i będziecie na antenie, to odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki, naszego nowego znajomego, którego też będziecie mogli na Narodowym poznać, nawet pionę z nim przybić i zdjęcie cyknąć, jakie słowo zostało wygwizdane. Ta aktualna historia brzmi tak.
1: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No właśnie, niby krótki gwizdek, a wiele znaczy. Co tam jest wygwizdane? No, mam nadzieję, że się na Narodowym spotkamy i mam nadzieję, że wszyscy sobie wspólną fotkę ze Sławkiem zrobimy, bo to jest naprawdę spoko gości, wiem co mówię. Ed Sheeran, Bad Habits, już teraz w Radiu SK. Every

Nie ma co ukrywać, z dobrym imprezowaniem ten numer mi się kojarzy. A propos takiego dobrego imprezowania, to ja wam SK Music Tour polecam, naszą wakacyjną trasę koncertową. Gdzie jesteśmy, z kim się bawimy, jak to dokładnie wygląda, możecie sprawdzić na skmusictour.pl. To muzycznie Wesce w imprezce Mikolas i Trips. Hard to be humble, tak nazywa się ten numer. I wiecie co wam powiem? Jak jutro, w piątek, spotkamy się tutaj w Radiu SK ponownie, dokładnie w samo południe, punktualnie o godzinie 12:00, to nie będzie piąteczek i że weekend na wyciągnięcie ręki. To już będą wakacje! Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. PGE Narodowym.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Masz do sprzedania podręczniki szkolne? Chcesz uzyskać ekstra ceny? Przyjdź do antykwariatu przy ulicy Wileńskiej 21 w Lublinie. Nasz antykwariat to skup i sprzedaż podręczników szkolnych nowych i używanych. Szeroki wybór i wyjątkowe rabaty. Zapamiętaj ten adres. Antykwariat Wileńska 21. Targ LSM. Tu są twoje podręczniki.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Halo Lublin, wakacje startują w Vivo. Już w najbliższą sobotę 27 czerwca od 12 do 18 czekają na Was wielkie bańki mydlane, darmowa wata cukrowa, kolorowe balony, malowanie twarzy, wakacyjne warkoczyki oraz mega zabawa. Zabierz rodzinę i rozpocznij wakacje razem z nami. Do zobaczenia w Vivo Lublin.
8: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
9: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
8: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
10: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Żagiel Auto. Lublin, ulica Kraśnicka 72. Albo na jackpolska.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem Miasta na Czasie jest właściciel marki ubieramysamochody.pl Lublin.
15: Lublin na czasie.
16: I Bartek Ważny, w lubelskich kinach wciąż można oglądać najnowsze przygody zabawek. Mowa oczywiście o Toy Story 5. Tym razem zabawki czeka zupełnie nowe wyzwanie, świat technologii. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. A w oczekiwaniu na seans możecie sobie odpalić nasze SK Toy Story Radio. W ramówce usłyszycie dobrze znane hity z animacji. Prezenterzy Eski wcielają się w rolę zabawek.
14: Sponsorem Miasta na Czasie jest właściciel marki ubieramysamochody.pl Lublin, Krzemionki 7A.

0: Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, Bo to hit nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
1: Cześć, hej wszystkim.
2: Dobrze Cię widzieć.
1: Ciebie też.
2: Zrobię przelitką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą. Jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Dwuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
2: emocjami.
1: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy nagrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
2: Głosowali na głos dzieci.
1: Dokładnie, dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenia. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno, nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach. Ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję. Aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny. Każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika, Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz, szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności, mówię nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność, dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą, jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
2: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
1: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
2: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
1: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
2: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
1: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
2: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
1: Tak, ja w ogóle przez te 2 lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o niej, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
2: Mocne słowa.
1: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który pop, po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią i tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa. Nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później Na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
2: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można ci zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od Ahahach, po Ciche Szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam, mając 12 lat.
2: A to bardzo trudna.
1: A to bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta, chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas, też no, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu i to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści, więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
2: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
1: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
2: obył,
1: mój...
2: tak zwanych?
1: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala
2: tak,
1: głosu ogólnie.
2: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
1: tak,
2: się zgodzisz.
1: Tak, zgodzę się z tym. Tak,
2: klaśnięcia.
1: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
0: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie.
3: SK Lublin News.
4: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Lublin. Prezydent Lublina z absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za udzieleniem Krzysztofowi Żukowi absolutorium zagłosowało 18 radnych, przeciw było 13, nikt nie wstrzymał się od głosu. Radni ocenili w ten sposób wykonanie budżetu za ubiegły rok.
5: Szanowni Państwo, 18 głosów za, 13 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada Miasta wskazano większością głosów.
6: Dziękuję Państwu bardzo.
7: Udzieliła absolutorium prezydentowi miasta Lublin.
4: Mówił Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta, oraz Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości negatywnie oceniają działania prezydenta Lublina i władz miasta i głosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania. Mówi Robert Derewenda, przewodniczący klubu radnych PiS.
8: Jak ten stan finansów miasta wygląda, to my doskonale wiemy. Dług jest ogromny. W zeszłym roku sięgnął już około 2 700 000 000. To nie jest dług wirtualny, ten dług trzeba nie tylko obsługiwać, czyli co roku płacić ogromne kwoty na to, aby obsługiwać ten dług, ale w przyszłości kurczący się, jeśli chodzi o demografię Lublin, będzie musiał ten dług spłacić. To jest obciążenie, które pozostawi obecny prezydent miasta kolejnym pokoleniom Lublinian. Obciążenie ogromne, bo już dzisiaj wiemy, że w zeszłym roku płaciliśmy na samą obsługę długu ponad 150 milionów. Gdybyśmy mieli te 150 milionów, bez problemu za gotówkę moglibyśmy budować na przykład nową szkołę w dzielnicach, w których takiej szkoły nie ma. Jeżeli chodzi o stan infrastruktury miasta, doskonale wiemy o tym, że miasto lekko wydaje pieniądze. Wynajmuje pomieszczenia dla biur Urzędu Miasta, tymczasem odstępuje od wybudowania budynku dla Urzędu Miasta, który był zresztą zapowiadany, na który zostały ogłoszone obligacje i na które te obligacje zostały zaciągnięte. Okazało się jednak, że ten grunt nagle nie jest potrzebny, że nie jest potrzebny ten budynek, że nagle miasto zmienia zdanie, że lepiej jest wynajmować pomieszczenia nie tylko na same biura urzędu, ale również na szkołę, choćby przypomnieć kwestie szkoły w dzielnicy na Czubach. Jeżeli spojrzymy na drogi, szanowni Państwo, doskonale wiemy o tym, że drogi są w fatalnym stanie w Lublinie i długo jeszcze będziemy czekać na to, aby ta infrastruktura drogowa mogła być na miarę XXI wieku, na miarę współczesnych czasów. Zresztą wjeżdżając do Lublina czujemy w naszych samochodach, w autobusach, w komunikacji, czujemy, że jesteśmy w Lublinie, nie musimy sprawdzać tablicy Lublin, dlatego że od razu czuć pod kołami, że wjeżdżamy do Lublina, bo od razu czuć dziury. Państwo już wiedzą, że jak serial, jak brazylijski serial, powtarza się budowa dawniej nowego stadionu żużlowego. Teraz obecnie mówi się o tym, że wracamy do koncepcji jednak przebudowy starego stadionu żużlowego. I tak można powiedzieć, że co roku albo co kolejne wybory samorządowe odgrzewa się ten sam pomysł budowy, teraz już remontu stadionu żużlowego. Tymczasem tego stadionu, tak jak nie było 10 lat temu, tak i dalej nie ma. Podobnie, gdybyśmy prześledzili inne inwestycje, choćby przyjrzeć się, szanowni Państwo, inwestycji związanej z nowym budynkiem dla Teatru Andersena. Przecież ten budynek miał powstać już wiele lat temu, do tej pory tego budynku nie ma. Ale jest kwestia spraw podstawowych, choćby szkoły na Ponich Wodzien, w dzielnice szerokie. Tutaj również próżno szukać oczywiście realizacji zapowiedzi, które prezydent szumnie składa. Szanowni Państwo, w związku z tym, że sytuacja finansowa miasta znajduje się właściwie, czy jest katastrofalna, że mamy do czynienia z horrendalnym długiem, bo tu już trudno mówić o wysokim długu. Jednocześnie niezrealizowanych jest bardzo wiele inwestycji. Nasze stanowisko jest jasne, podsumowując zeszły rok. Nie mamy zaufania do prezydenta, nie ufamy w jego obietnice, nie wierzymy, że zrealizuje to, co obiecywał nawet 10 lat temu, bo nie potrafi tego zrealizować w czasie, którym zapowiada. I w związku z tym, że prezydent nie radzi sobie z zarządzaniem miastem, nasze stanowisko jest jasne, nie będzie naszego zaufania wobec prezydenta Lublina.
4: Mimo wszystko prezydent mógł liczyć na poparcie radnych ze swojego klubu, mówi Piotr Choduń, przewodniczący klubu radnych prezydenta Krzysztofa Żuka.
9: Uważamy, że miasto Lublin rozwija się stabilnie, skutecznie, pozyskiwane środki z różnych źródeł rozwijają nasze miasto. Jest ono widoczne, to jest, to są efekty na co dzień. Życie w mieście się poprawia, jakość tego życia. Dbamy zarówno o edukację, o mieszkańców starszych, czyli seniorów, jak również o młodzież. Tutaj inwestycje prawda, w edukację, jak również w sport, kulturę, widoczne są gołym okiem. No i również inwestycje w mieście, jeżeli chodzi o dzielnice. To jest ponad 90, z tego co wiem, inwestycji w 2025 roku w dzielnicach, jeżeli mówimy o remontach, przebudowach i budowach dróg, chodników czy skwerów. Także oczywiście będziemy popierali i jesteśmy zadowoleni z takiego zarządzania miastem, które do tej pory pan prezydent wraz ze swoimi podległymi służbami prowadzi.
4: Mówi Jarosław Pakuła, radny klubu prezydenta i przewodniczący Rady Miasta.
10: Tych inwestycji ważnych na pewno zostało wykonanych w zeszłym roku. Po pierwsze to jest przedłużenie węglarza, inwestycja dosyć oczywista, bardzo potrzebna. Zakończenie budowy Lubelskiego Lipca to jest druga rzecz. Przebudowa Wallenroda, wszyscy pamiętamy jak ta ulica wyglądała, wiemy jak wygląda dzisiaj. Przebudowa Samsonowicza. Tych 90 inwestycji, o których mówił Piotr, oczywiście tak, to były drobniejsze inwestycje w dzielnicach. Jeszcze w zeszłym roku podpisaliśmy umowę na przebudowę amfiteatru na Tatarach. W zeszłym roku były już prowadzone prace w Parku Bronowickim. Chciałbym Państwa poinformować, że jutro Park Bronowicki będzie otwierany. I również w zeszłym roku wyłoniliśmy wykonawcę na remont błoni pod zamkiem. Drodzy Państwo, to czy tych inwestycji jest mniej czy więcej zawsze zależy od tego, jaki mamy budżet. To, że budżet naszej gminy i wszystkich gmin został zdewastowany przez poprzedni rząd, to jest również oczywiste. Dzisiaj to, co przedstawiają nam panowie i panie radni z PiS-u, to jest naprawdę szczyt hipokryzji. Ja nie chciałbym, żebyście się zaczęli ze mnie śmiać, ale ja idąc na tą konferencję, to sobie tak pomyślałem, że mnie to się w ogóle gadać na ten temat nie chce. Mówię to zupełnie poważnie. Uprawianie polityki na takiej zasadzie, że im gorzej, tym lepiej, to jest nie w naszym stylu i nie my będziemy to w taki sposób robić.
4: Na ostatniej przedwakacyjnej sesji obecni byli wszyscy miejscy radni.
3: SK Lublin.
4: Mają dać ukojenie podczas fali upałów. Cztery kurtyny wodne chłodzą mieszkańców w centrum Lublina. Gdzie je znajdziemy?
11: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie przygotowało się na ekstremalne upały.

Martyna. Jak co roku tradycyjnie stanęła na ścieżce rowerowej przy Alei Piłsudskiego, przy ścieżce, która prowadzi nad Zalew Zamborzycki. Pozostałe trzy kurtyny mają zmienne lokalizacje i dysponujemy nimi w zależności od napływających do nas zgłoszeń. To są zgłoszenia

0: ekwipunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtyni. Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie formularza, który jest na naszej stronie www.mpwik.lublin.pl w zakładce strefa klienta kurtyny wodne. Co istotne, w Lublinie możemy pić wodę bezpośrednio z 21 poidełek, które są zlokalizowane w różnych częściach miasta. MPWiK Lublin odpowiada za jakość i bezpieczeństwo wody w tych poidełkach. My regularnie prowadzimy przeglądy tych urządzeń. Poidełka są przez nas czyszczone 2 razy w tygodniu, w piątki przed weekendem i w poniedziałki po weekendzie, a jakość wody, jej bezpieczeństwo i za jej bezpieczeństwo odpowiada centralne, akredytowane laboratorium MPWiK, które prowadzi systematyczne badania wody w poidełkach. Poidełka znajdują się m.in. na Deptaku, na Placu Litewskim, w Parku Ludowym. Będą dostępne do końca sierpnia.
1: Mówiła Magdalena Bożko-Miedźwiecka z lubelskiego MPWiK-u. Zwierzęta mają z kolei do dyspozycji 21 poidełek. To tam dzieci mogą spędzić kreatywnie czas i odkrywać własne umiejętności poprzez twórcze eksperymenty. Same decydują, co i jak będą robić. W najbliższy weekend rusza sezon wakacyjny w rezerwacie dzikich dzieci, czyli w jedynym w Polsce przygotowym placu zabaw. Więcej o tym mówi Michał Głos z rezerwatu dzikich dzieci w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
2: W rezerwacie czeka nas to, co już się sprawdzało w poprzednich sezonach, czyli właśnie plac, ścisła strefa, to znaczy strefa ścisła rezerwatu, to jest strefa, w której nie wchodzą rodzice, to jest ważne, więc ta strefa jak zawsze jest obowiązkowa i właśnie w godzinach od 9 do 16, tam jeszcze z taką godzinną przerwą w południe, w tym czasie tutaj można przyjść za darmo, dzieci mogą po prostu spędzić czas kreatywnie, fajnie.
3: Jest też druga strefa?
2: Jest też druga strefa dla osób, które są młodsze niż 7 lat, czyli dzieci młodsze niż 7 lat do tej strefy ścisłej nie wchodzą, ponieważ tutaj są pewne zagrożenia, których młodsze dzieci mogą po prostu nie zauważyć, dlatego jest strefa rodzinna dla dzieci młodszych z opiekunami, czyli tutaj musi być zawsze rodzic z dzieckiem, może być też dziadek. Pierwsze wejście do rezerwatu to musi być akceptacja regulaminu, podpis, czyli nawet dzieci, które już później wchodzą same. Za tym pierwszym razem musi rodzic przeczytać regulamin, zaakceptować go, no i potem, jeśli się tak dogadają, to dzieci mogą już same opuszczać rezerwat, więc oni tutaj nie mają obowiązku tu być, to jest ważne, więc oni tutaj są w takiej, no, większej troszeczkę wolności, no i takim zaufaniu.
3: Rezerwat dzikich dzieci to jest plac zabaw, ale to nie jest taki klasyczny plac zabaw, jaki mamy gdzieś tam na przykład na osiedlach przy bloku. Czym się różni?
2: Tak, na pewno tu nie znajdziecie jakichś certyfikowanych, takich typowych rozwiązań. Tutaj wszystko żyje, można powiedzieć, czyli te elementy, one się zmieniają, są przerabiane, przemalowywane, przebudowywane, no i to głównie robią dzieci. Co prawda my na początku sezonu zawsze szykujemy te sprzęty, żeby one były odpowiednie, natomiast wiadomo, dzieci biegają tutaj z narzędziami, mogą coś odmontować, dlatego tu jest rola playworkera, osoby, która na polski, możemy to przetłumaczyć, jest strażnikiem zabawy. My czuwamy, żeby było bezpiecznie, czyli po pierwsze czuwamy, żeby ta zabawa, żeby to się odbywało w jakichś takich fajnych warunkach, żeby nie było walki, nie było, wiecie, braku szacunku, rzeczy, które po prostu na to nie ma tutaj miejsca, ale żeby była swoboda, żeby była przygoda, prawda, żeby była wolność, czyli żeby trochę było ryzyka, ale w takim akceptowalnym poziomie, który dzieci są w stanie same ocenić. Więc tym się różni ten plac, że te sprzęty tutaj nie są takie trwałe, ale za to każda rzecz, którą tu znajdziecie, każda paleta, każda skrzynia drewniana, ona może tu się zmieniać, tak? Ona dzisiaj jest skrzynią na drewno, a jutro to będzie odwrócony do góry nogami domek, prawda? W którym będzie 4 osoby siedziało sobie, prawda? Przez 3 godziny.
3: Dzieci tutaj mają też dostęp do narzędzi i to mogłoby się wydawać niebezpieczne.
2: Tak, natomiast my staramy się wyłapać dzieci, które mają te takie większe trudności i tym dzieciom to jakby dokładniej wytłumaczyć, pokazać. Są dzieci, które po prostu są nieśmiałe i te dzieci wystarczy czasami zapoznać jakiejś grupie, czy znaleźć jakiegoś przewodnika. Dużo dzieci bardzo chętnie oprowadzi kogoś nowego i też my właśnie jesteśmy czasami tym impulsem, czyli musimy ich tak lekko wprowadzić. A niektóre dzieci po prostu potrzebują więcej czasu. One po prostu bardziej są wycofane, obserwują to, co się dzieje. My dla nich staramy się znaleźć inne zadania. Na przykład nie musisz budować, możesz kopać wykopaliska, prawda? Dostajesz kask, dostajesz rękawice, dostajesz łopatkę, dostajesz wiaderko na skarby, no i szukasz. można znaleźć tutaj przeróżne rzeczy pod ziemią.
3: Jakie aktywności jeszcze tutaj czekają na dzieciaki?
2: Aktywności w tym momencie to mamy właśnie największa, to jest strefa budowania. Tu właśnie materiały, drewno, przeróżne materiały z odzysku. Staramy się odejść od plastiku, ale jeszcze troszkę go mamy. Mamy takie ogromne rury, które też takie, wiecie, budowlane po prostu materiały, które dostaliśmy i mogą być świetnym początkiem do nowej bazy, konstrukcji. Można też tutaj malować, można obserwować też przyrodę, mamy nowe nasadzenia dookoła, więc strefa rodzinna, która jest za płotem, też jest dosyć ciekawa, można sobie skubnąć już jakieś warzywko nawet. Dla najmłodszych też mamy piaskownicę, mamy dwie kuchnie błotne, mamy małą majsterkownię, gdzie dostaniecie małe gwoździe, małe młoteczki, no i tam po prostu pod okiem rodzica. Te młodsze niż 7 lat dzieciaki też mogą sobie trochę coś pomajsterkować.
3: Czego dzieci mogą się tutaj nauczyć?
2: Wydaje mi się, że wiele rzeczy, ale na pewno każdy w swoim tempie tutaj działa, więc to jest fajne, bo niektórzy po prostu z tego terenu naprawdę potrafią skorzystać na wielu polach, czyli nie tylko nauczyć się czegoś manualnie, prawda, jak używać wkrętarki przykładowo, ale też właśnie ośmielają się. Oni potrafią na przykład negocjować, no bo często tych narzędzi brakuje. Musisz się dogadać, prawda? Twój sąsiad chce się budować, prawda, tutaj tuż obok ciebie, a ty w tym miejscu masz ogródek, tak, przykładowo, swój taki wyobrażony. Więc fajnie się to obserwuje i my staramy się tam, gdzie nie potrzeba, to tam za bardzo się jakby nie wtrącać, nie angażować. My staramy się obserwować czasami ten proces, jak oni tam muszą, prawda, dojść do porozumienia. Więc myślę, że tutaj jest taki obszar, na którym, no ja widzę, że dużo się dzieciaki mogą nauczyć.
3: Jak w wakacje będzie funkcjonował rezerwat? W jakich godzinach? I właśnie, czy są jakieś zapisy, kto może przychodzić?
2: Kto może przychodzić? Tak naprawdę nie ma zapisów, nie ma takiej listy. Kto przyjdzie przed bramkę, ten stoi w kolejeczce i po prostu wchodzi. Czasem te kolejki są większe, czasem mniejsze, to tutaj nie ma zasady. Trzeba po prostu być na miejscu.
1: Na miejscu dostępne są dwie strefy. Rodzinna dla młodszych dzieci z opiekunami oraz ścisła, dostępna tylko dla dzieci od 7 roku życia, gdzie dorośli nie mają wstępu.
4: SK Lublin News. Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Województwo lubelskie rozpoczyna akcję Bezpieczne Wakacje. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa na drodze i w trakcie odpoczynku. Przy okazji początku sezonu wakacyjnego wojewoda Krzysztof Komorski podpisał też umowy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym o wartości blisko 500 000 zł. Dzięki tym środkom ratownicy będą pełnić całodobowe dyżury w 5 kluczowych bazach regionu: w Okunince, Kazimierzu Dolnym, Puławach, Nieliszu oraz Krasnodarze. Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
5: Cyklicznie już jak co roku w tym okresie rozpoczynającym sezon wakacyjny spotykamy się po to, aby przeprowadzić taką odprawę poświęconą wszystkim aspektom bezpieczeństwa związanym z organizacją wyjazdów wakacyjnych. Mówimy tu o pełnej czujności i aktywności naszych służb w zakresie sprawdzania stanu technicznego autokarów, którymi nasza młodzież i przyjezdna będzie podróżować. Mówimy tutaj o sprawdzaniu dokładnym trzeźwości kierowców. Mówimy tutaj o sprawdzaniu stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ośrodki rekreacyjne, w których nasza młodzież będzie wypoczywać. Skoro lato to słońce, skoro słońce to woda, skoro woda to bezpieczeństwo na terenie naszego województwa. Z tego też powodu podpisujemy dzisiaj umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, blisko 500 000 zł. To są środki, które są zarezerwowane z jednej strony na utrzymanie tej aktywności operacyjnej i stanu gotowości na dyżury 24-godzinne w tym okresie wakacyjnym lipiec-sierpień na terenie naszego Pojezierza, na zakup ekwipunku, na sprzęt ratunkowy, no i na wszystkie aktywności, które są związane z pełną gotowością do niesienia pomocy potrzebującym, jeżeli wymaga tego sytuacja, jeżeli jest zagrożone życie albo zdrowie wypoczywających, analogicznie do okresu zimowego i do okresu ferii zimowych dokładnie tak samo się przygotowujemy, z tym, że szczególnie uwzględniamy aktywność tych służb, które w tym okresie letnim są bardziej narażone właśnie na różnego rodzaju interwencje.
4: Wsparcie obejmuje nowoczesny sprzęt, w tym sonary i ekwipunek nurkowy, mówi Piotr Synowiec, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubelskiego.
6: Tutaj chcę skorzystać z okazji i serdecznie podziękować panu wojewodzie za to, że dzisiaj podpisujemy umowę i jesteśmy spokojni o to, że zabezpieczymy taką naszą inną trochę działalność, bo to oprócz tego zabezpieczenia kąpielisk na terenie województwa lubelskiego, tutaj generalnie podpisujemy umowę właśnie w sprawie dyżurów ratowniczych, tych 24-godzinnych. Będziemy prowadzić na terenie województwa lubelskiego 5 baz, na których będą dyżurować ratownicy 24 godziny na dobę ze sprzętem transportowym, łącznościowym, nurkowym. Posiadamy sonary, także tutaj bardziej będziemy tutaj nastawieni na to właśnie takie zdarzenia wypadkowe, czyli z tego numeru 112, i my posiadamy bezpośrednio na tych bazach własne numery alarmowe, czyli takie lokalne, bezpośredni kontakt z ratownikami, którzy będą dyżurować. A ja chcę skorzystać z okazji i chciałbym życzyć wszystkim bezpiecznego wypoczynku. No i zapraszam przede wszystkim na kąpieliska, tam gdzie są ratownicy w godzinach ich urzędowania. Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga. Ta czerwona flaga może oznaczać w wielu przypadkach na przykład niezdatność wody, ale też może być tak, że ratownicy na przykład prowadzą działania ratownicze w tym momencie i też nie wchodzimy do wody, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag. I tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli, aczkolwiek ratownicy są na kąpielisku. No i tutaj taka nasza żelazna zasada, nie kąpiemy się w miejscach, których nie znamy, zawsze kąpiemy się w większych grupach, żeby wzajemnie się wspierać, ale przede wszystkim tutaj no niestety apel od wielu, wielu lat, żeby jeśli spożywam alkohol, nie wchodzić do wody. I to jest taka żelazna zasada i tego się powinniśmy trzymać. I statystycznie, jeśli byśmy nie wchodzili do wody po alkoholu, to tych utonięć by było połowę mniej. My mamy sprzęt do każdych, można powiedzieć, działań, bo i do powodziowych, bo my mamy ten sprzęt zróżnicowany. Mamy sprzęt do działań takich właśnie typowych zdarzeń na wodzie z osobami kąpiącymi się, ale mamy też sprzęt do działań przeciwpowodziowych, do takich działań typowych klęsk żywiołowych. Także my w zależności od wezwania, w zależności od zapotrzebowania dopasowujemy ten sprzęt, bo dlatego to są bazy, bo mamy tam nagromadzony sprzęt o różnym zastosowaniu.
4: To jednak nie tylko bezpieczeństwo nad wodą. Lubelska policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach, mówi Jacek Deptuś, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
7: Szanowni Państwo, wakacje 2026 to czas wypoczynku dla jednych, natomiast dla lubelskiej policji to czas wytężonej pracy. Jesteśmy do tego tematu przygotowani, żeby bezpiecznie wypoczywać w tych miejscach. Codziennie ponad 200 policjantów ruchu drogowego będzie czuwało nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, nad bezpieczeństwem, aby uczestnicy wypoczynku bezpiecznie dotarli do celu. Będziemy sprawdzać zarówno stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących, jak również w głównej mierze będziemy opierać się na sprawdzaniu stanu technicznego oraz uprawnień kierowców wykonujących zawodowy przewóz osób, w tym przewóz dzieci, młodzieży szkolnej. Nie zapominamy również o miejscach, które pozostaną, czyli o osiedlach, domach, mieszkaniach. Tam też będą dysponowane dodatkowe siły policyjne po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Do tego całe akcje profilaktyczne związane z głównie młodzieżą i dziećmi odnośnie kwestii zachowań, poprawnych zachowań nad akwenami wodnymi, kwestii dotyczących przepisów związanych ze sprzedażą alkoholu i zakazem takiej sprzedaży głównie młodzieży i nieletnich. To są te priorytety, które dla nas są najważniejsze, najistotniejsze po to, żeby bezpiecznie te wakacje wszyscy mogli spędzić razem.
4: Nad bezpieczeństwem, jak zawsze, będą też czuwać także strażacy, dodaje starszy brygadier Zenon Pisiewicz, lubelski komendant wojewódzki PSP.
8: My jako Państwowa Straż Pożarna niezmiennie, jak co roku, apelujemy również o zachowanie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w szczególności podczas wypoczynku nad wodą. Mamy co roku bardzo silne upały, wysokie temperatury, wiele osób korzysta z tych zbiorników wodnych, z kąpielisk. Prosimy o to, aby faktycznie zachowywać się odpowiedzialnie nad wodą, jak również o zwracanie uwagi w szczególności na wypoczynku, na świeżym powietrzu, w szczególności w miejscach takich jak obszary leśne, teren otwarty, z uwagi na to, że pogoda jest bardzo dynamiczna, zmieniająca się. Śledźmy prognozy pogody, obserwujmy prognozy pogody. My oczywiście prowadzimy kampanie edukacyjne cały czas, w okresie letnim również. Spotykamy się i z młodzieżą w naszych salach edukacyjnych i zamieszczamy informacje na naszych stronach internetowych, naszych mediach społecznościowych o bezpiecznym zachowaniu się w różnego rodzaju sytuacjach. Także zachęcamy do korzystania z naszych profili. I oczywiście w razie potrzeby nasze służby są wyposażone w sprzęt ratowania osób i na wodzie i oczywiście w różnego rodzaju sytuacjach, także numer alarmowy oczywiście 112 jak najbardziej w razie potrzeby służy do ratowania i udzielania wszelkiej pomocy. Jako Państwowa Straż Pożarna całodobowo taką pomoc oczywiście realizujemy.
4: Służby apelują o rozwagę w trakcie odpoczynku nad wodą. Wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska, pilnujmy koloru flag i pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po alkoholu. Jak przypominają ratownicy, ta jedna zasada mogłaby o połowę zmniejszyć liczbę tragicznych utonięć.
9: SK Lublin.
4: Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest właściwe zachowanie w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o pewnych zasadach tuż przed wyjazdami na wycieczki, obozy i kolonie autokarem. Uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego. O tym, że przygotowanie się do wyjazdu to nie tylko spakowanie walizki, rozmawiał Maciej Kurek.
10: W jakiej informacji rodzic może, powinien, warto, żeby wyposażył swoje dziecko, żeby ono też samo zadbało o swoje bezpieczeństwo i też pomogło chociażby kierowcy w tym, żeby on bezpiecznie prowadził pojazd, jak się poruszać w autokarze, na postoju, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu. Są dobre maniery przy stole, a mogą być też dobre maniery jako osoby takiej podróżującej.
11: Myślę, że wszystkie nasze dzieci korzystają z samochodów osobowych i zasady w autobusie i w samochodzie osobowych są bardzo podobne. Warto, abyśmy wpajali naszym dzieciom od najmłodszych lat pewne zasady, którymi powinny posługiwać się w każdej sytuacji. Mam na myśli przede wszystkim konieczność korzystania z pasów bezpieczeństwa. Dziś już większość autobusów jest wyposażona w takie systemy i zdecydowanie warto z nich korzystać. One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest przypięty w autobusie, ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta. Ale nawet jeżeli pojazd nie posiada pasów, przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ no, jakiekolwiek chodzenie w autobusie, który porusza się 70, 80 czy nawet 100 km na godzinę jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania, które może się pojawić w każdej chwili, dziecko po prostu poleci do przodu i może sobie zrobić dużą krzywdę. Drugi element, na który zwracam szczególną uwagę, to kwestia wchodzenia, a zwłaszcza wysiadania z autobusu. Proszę uprzedzić dzieci, żeby przed wyjściem z autobusu, gdzie widoczność wiadomo jest bardzo ograniczona, aby upewniły się, że na ten parking mogą bezpiecznie wysiąść, także nie ma wybiegania z autokaru, tylko powinno być to wyjście bardzo rozważne, powoli, z upewnieniem się, czy wokoło mamy do czynienia z sytuacją bezpieczną. Dodatkowy element, który również my jako rodzice kierowcy zawsze sobie życzymy, kierowca zawodowy zawsze będzie miał dokładnie te same potrzeby, mianowicie prośba, aby pasażerowie zachowywali się w pojeździe na tyle spokojnie, dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
4: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
9: SK Lublin.
4: Studenci będą mogli wykorzystać doświadczenie twórców aplikacji mObywatel. Politechnika Lubelska i Centralny Ośrodek Informatyki podpisały porozumienie o współpracy i będą rozwijać wspólne działania. Zyskają na tym studenci, którzy będą mogli rozwijać m.in. kompetencje cyfrowe i w praktyce nauczyć się cyberbezpieczeństwa. Mówi Marcin Gąsior, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
12: Bardzo nas interesuje kształcenie wśród studentów kompetencji cyfrowych. Na sam początek z takiej najprostszej higieny cyfrowej. Jak gdyby zanim dojdziemy do projektowania rozwiązań, to musimy umieć z nich bezpiecznie i racjonalnie korzystać. Ja też ze swojej strony wiem, że jest bardzo duży popyt i bardzo duże zainteresowanie ze strony studentów właśnie taką podstawową edukacją cyfrową. Z jednej strony mówimy, że jest to pokolenie Z, pokolenie digitalne, natomiast z drugiej strony my też wiemy, że jak gdyby bardzo łatwo zmanipulować każdego, nabrać każdego na różnego rodzaju opowieści czy historie w internecie i bardzo byśmy chcieli na sam początek naszym studentom pewną podstawową wiedzę przekazać. Natomiast jesteśmy też zainteresowani pogłębioną taką współpracą. Studia na kierunku sztucznej inteligencji w biznesie bardzo silnie operują na komponencie cyfrowym. Studenci tworzą rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, korzystają z modeli językowych. Bardzo chętnie włączylibyśmy się i na poziomie dydaktycznym, i na poziomie badawczym, między innymi w rozwój polskich modeli językowych, czy stosowanie ich w rozwiązaniach, które tworzymy.
4: Głównym celem porozumienia z Politechniką Lubelską jest kształcenie kadr przyszłości poprzez przekazywanie studentom praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, rozwijania i utrzymywania usług cyfrowego państwa. Potrzeba nam nowych osób, nowych kadr i te kadry chcielibyśmy razem z Politechniką Lubelską kształtować, mówi Tomasz Stojek, dyrektor pionu operacji Centralnego Ośrodka Informatyki.
13: Moglibyśmy kierować tych młodych ludzi do nas, do Centralnego Ośrodka Informatyki, bo faktycznie nasze rozwiązania to są już rozwiązania takie na skalę europejską. Nie ma dzisiaj drugiego takiego systemu tożsamości, jaki jest wybudowany w Polsce. Mamy 12 milionów obywateli, którzy wykorzystują nasz portfel tożsamości, w którym mamy i kartę dużej rodziny, mamy zarządzanie podczas stłuczki samochodowej, możemy zgłosić tam problem. To pokazuje, że te systemy państwowe się mocno rozwijają, a potrzeba nam nowych osób, potrzeba nam kadr i tą kadrę chcielibyśmy razem z Politechniką Lubelską kształtować. W pierwszej kolejności studentów zaprosimy ich na praktyki. To jest pierwszy element już poznania i dotknięcia tej technologii. Drugi to wspólne wykłady, warsztaty. No tu liczymy na fakultatywne zajęcia, w którym moglibyśmy opowiedzieć, jak dzisiaj administracja publiczna kształtuje ten rynek pod kątem suwerenności, cyberbezpieczeństwa. A przed nami też duży projekt, który się rozpoczyna w Ministerstwie Cyfryzacji, czyli budowy rozwiązań open source, gdzie też liczymy na współpracę z uczelnią, żeby kształtować nowe rozwiązania open source dla całej administracji publicznej. I myślę, że to są takie pierwsze kierunki, od których byśmy zaczęli.
4: Na współpracy zyskają m.in. studenci takich kierunków studiów jak sztuczna inteligencja w biznesie, cyberbezpieczeństwo czy nowy kierunek sztuczna inteligencja w energetyce. Centralny Ośrodek Informatyki rozwija także rozwiązania cyfrowe jak profil zaufany czy aplikacja mObywatel.

0: Let's go! Reklama.
1: Masz do sprzedania podręczniki szkolne? Chcesz uzyskać ekstra ceny? Przyjdź do Antykwariatu przy ulicy Wileńskiej 21 w Lublinie. Nasz antykwariat to skup i sprzedaż podręczników szkolnych nowych i używanych. Szeroki wybór i wyjątkowe rabaty. Zapamiętaj ten adres. Antykwariat Wileńska 21. Targ LSM. Tu są twoje podręczniki.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
4: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Halo Lublin, wakacje startują w Vivo. Już w najbliższą sobotę 27 czerwca od 12 do 18 czekają na Was wielkie bańki mydlane, darmowa wata cukrowa, kolorowe balony, malowanie twarzy, wakacyjne warkoczyki oraz mega zabawa. Zabierz rodzinę i rozpocznij wakacje razem z nami. Do zobaczenia w Vivo Lublin.
8: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
9: To spory wydatek.
8: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik Galeria Wenus, pierwsze piętro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.
13: Numer 1 w Lublinie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Innego życia rozpada się sama, rozpływa się w myślach. Już nie ma ciebie, jest tylko dzisiaj. Zgubiłem się.
1: Radio S. Radio S.

zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.